Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: To jest Meloradio.
1: Za oknem burza, krople spływają na bruk, jest się na nuda. Po lecie skończył się lód.

przecież taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedział.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Reklama.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
13: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
14: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
17: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
19: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
20: Szykujemy skok.
21: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
22: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum, szum.
0: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
18: Świat ciebie potrzebuje.
0: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
20: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
21: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
20: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
22: Skoda.
23: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl. To się opłaca.
25: 3, 17, 41.
26: Co tak liczysz?
25: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
26: O, ja też umiem liczyć.
27: 8, 11.
28: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: słuchaj na 94 FM. Po drodze, po drodze, po drodze. Czyli bo to Warszawa w Meloradiu Warszawa.
1: Katarzyna Radziwilska, zapraszam Was na kolejny magazyn motoryzacyjny, a w nim będzie dzisiaj kilka tematów. Na początek podsumowanie wakacji na stołecznych drogach, chociaż też nie do końca tylko na stołecznych, bo przyjrzymy się też statystykom ogólnopolskim. Będzie też o działaniach policji w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Będzie też o tym, co od tego tygodnia zmieniło się, jeśli chodzi o strefę płatnego parkowania niestrzeżonego w Warszawie. A na koniec zajrzymy do Kolejkowa, bo tam też zmiany.
0: Wypadki i kolizje.
1: Zaczynamy od podsumowania wakacji na warszawskich drogach. To był oczywiście bardzo pracowity czas dla stołecznych policjantów, którzy kontrolowali m.in. prędkość, trzeźwość czy sposób przewożenia pasażerów. A jak wyglądają statystyki ze stołecznych dróg? Podczas tegorocznych wakacji doszło tu do ponad 280 wypadków, w których niestety zginęło 16 osób, a 313 zostało rannych. Policjanci przeprowadzili ponad 69 tysięcy kontroli. Zatrzymali ponad 940 pijanych kierowców. Skontrolowali też 185 autokarów, z których 5 nie dopuszczono do dalszej jazdy. To teraz ogólnopolskie podsumowanie wakacji na drogach, ale będzie też o działaniach policji w tych pierwszych dniach roku szkolnego. I o tym w mojej rozmowie z podinspektorem Robertem Opasem z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. A zacznijmy od tego, czy patrząc na wypadkowe statystyki, jeżeli chodzi o tegoroczne wakacje, czy były one bezpieczniejsze od tych w poprzednich latach?
2: Były na pewno bezpieczniejsze niż w latach ubiegłych. Ten trend, jeżeli chodzi o stałą poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, dotyczy nie tylko wakacji, ale tak naprawdę całego sezonu. Tych wypadków jest zdecydowanie mniej, ale zacznijmy od mapy. Mapa wypadku ze skutkiem śmiertelnym w tym roku podczas wakacji zakończyła się cyferką 293. Nie oznacza to, że ofiar było 293. W niektórych z tych zdarzeń uczestniczyło więcej osób i było to 312 ofiar. Natomiast jeżeli porównamy to do 2025 roku, no to tutaj mamy o 22 zdarzenia mniej, jeżeli chodzi o te punkty na mapie, i o 65 ofiar mniej. Mówimy o śmierci na drogach, no to myślę, że jest to na pewno przesłanka do tego, żeby mówić, że wakacje były bezpieczniejsze. Ale nie były idealne, bo wystarczy spojrzeć na mapę na naszej stronie i widzimy, że na tej mapie tych punktów, tych czarnych punktów jest niestety zdecydowanie za dużo. Zdecydowanie za dużo to znaczy o 293 za dużo. Wypadków też było zdecydowanie mniej, 4691, o 56 mniej niż w ubiegłoroczne wakacje. Mniej było rannych o 100 osób, 5552 w tym roku. No i co też cieszy, ale to na pewno dalej za mała zniżka, to mniej osób ujawnionych pod działaniem alkoholu. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to pod działaniem alkoholu, w stanie po użyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości było to 20 262 osoby, czyli 433 mniej niż w roku ubiegłym. Widzę, pani redaktor, że patrzy pani na to w sposób, no taki, który ja też patrzę na nietrzeźwych kierowców, natomiast jest to kolejny raz, kolejna zniżka w tych danych. Nie uda nam się zapewne wyeliminować tego zjawiska tak z roku na rok, żeby myśmy mówili o cyfrach zero, natomiast jeżeli chodzi o tą zniżkę, to jest ona po raz kolejny widoczna. I tutaj nawet wszystkich tych, którzy czasami mówią, że tych kontroli jest na naszych drogach za dużo, no to ja uświadamiam, że bardzo często mówicie na antenie radia, pokazujemy to w innych mediach, jak skutki tych zdarzeń odnoszą się w stosunku do tych ofiar śmiertelnych wypadków.
1: A jakie były najczęstsze przyczyny wypadków? Były, no i niestety są.
2: Najczęstsze przyczyny to nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i przekroczenie dozwolonej prędkości, niedostosowanie jej do warunków ruchu. Natomiast znalazłem tu wspólny mianownik w tych dwóch aspektach, bo jeżeli mówimy o niestosowaniu się do sygnalizacji świetlnej, o nieustąpieniu pierwszeństwa przejazdu, to niestety bardzo często jest to związane również z prędkością. No i nie da się tak idealnie, można powiedzieć, wyizolować tej statystyki, ale przy przekroczeniu prędkości mówimy o największej liczbie ofiar. No skutki prędkości, krótko mówiąc, prędkość zabija.
1: Przy okazji wypadkowych statystyk zwykle mówimy o samochodach i motocyklach, ale też mamy do czynienia z takim trendem, że na drogach coraz częściej pojawiają się skutery, które powinny być zarejestrowane. Widzimy też hulajnogi, zwłaszcza te, w których pozdejmowane są ograniczniki prędkości. To jest problem i właśnie jak z tym problemem radzi sobie policja.
2: To można zaobserwować chociażby na naszej policyjnej stronie, gdzie cały czas odnotowujemy tego typu zdarzenia, szczególnie w dużych miastach, i staramy się działać tak, aby wyeliminować z dróg te pojazdy, które po prostu nie powinny się na nich poruszać. Hulajnoga elektryczna jest określona, jaki to ma być pojazd, jaka ma być to moc, jak ma być zbudowana. Tam bardzo często obserwujemy też takie zachowanie, które wydaje się błahym, czyli przewożenie chociażby pasażera na takiej hulajnodze towarów. Ja widziałem wczoraj pana, który jechał ze szafką na tego typu urządzeniu. Akurat nie byłem w mundurze, zwróciłem mu uwagę. Myślę, że no do tej pory, już od tej pory nie będzie w ten sposób podróżował. Więc tutaj też zapewniam, że no w tym kierunku te działania są prowadzone. Jeżeli ktoś mówi o tym, że taki młody człowiek jeździ na urządzeniu przypominającym rower, ale jednak spełniające warunki tak naprawdę już motoroweru, no to tutaj przypominam, że odpowiedzialność dotyczy opiekunów. Tutaj nie tylko mandat karny, najczęściej będzie to sprawa w sądzie rodzinnym, ale też niezarejestrowanie takiego typu urządzenia oznacza odpowiedzialność wobec funduszu gwarancyjnego, czyli mówimy tutaj już o tysiącach złotych kary dla takiego nieodpowiedzialnego użytkownika. Myślę, że jeżeli chodzi o wypadki z udziałem hulajnóg elektrycznych, też po to są prowadzone statystyki, abyśmy wiedzieli, w jakim zakresie jakikolwiek trend jest tym trendem niekorzystnym. I tak, jest to jedyna kategoria pojazdów, gdzie faktycznie odnotowaliśmy wzrosty, dlatego też tych kontroli jest bardzo dużo, nie tylko prowadzonych przez policję, ale też przez inne służby. 14 ofiar takich zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych i kierujących nimi, no to jest już liczba, która na pewno obrazuje to, że trzeba nad tym panować i staramy się to naprawdę robić, ale apel jest szczególnie do rodziców. Tutaj kupując tego typu urządzenia zawsze dostajemy do niego dokumentację, która jasno wskazuje, czy jest to urządzenie, które może się poruszać po drogach publicznych, czy jest to urządzenie, które może mieć zastosowanie tylko na terenach rekreacyjnych, do sportu, do wyczynowego bardzo często sportu. No i obowiązek jazdy w kasku do 16 roku życia dla użytkowników najmłodszych. Ten kask naprawdę może uratować życie, na to też staramy się zwracać uwagę i nie chodzi nam naprawdę o postępowanie mandatowe, natomiast trzeba sobie wziąć pod uwagę kwestię, że jeżeli dojdzie do poważnego zdarzenia drogowego, taka sprawa na pewno skończy się w sądzie.
1: Pierwsze dni roku szkolnego to tradycyjnie także pracowity czas dla policjantów. Na czym teraz policja się skupia?
2: Będziemy przede wszystkim edukować, ale też starać się być we wszystkich miejscach, przy placówkach opiekuńczych czy przy szkołach. No troszeczkę się kierowcy, wszyscy odzwyczailiśmy się od tego, że tam ten ruch może być duży, więc w rejonach szkół będzie nas bardzo dużo. Zidentyfikowaliśmy ponad 500 takich miejsc, które są no, szczególnie newralgiczne, nazwijmy je w cudzysłowie niebezpieczne. Te miejsca też będą wyświetlane na ekranach Street Networka i w jednej z aplikacji, nazwijmy to nawigacyjnych, też będą podkreślane. No ale to przede wszystkim kwestia edukacji też. Przypomnienia swoim pociechom, że to nie ten pan policjant w żółtym plastronie stoi tam i czeka na to, żeby wlepić mandat czy zwrócić mu uwagę tylko o to, że ta niedopełnienie swoich obowiązków może skończyć się tym, że będziemy mówić o tych tragicznych statystykach, czyli o wypadkach śmiertelnych, o osobach rannych. Także edukacja, ale i obecność. To te wakacje zakończyły się dla nas, jeżeli chodzi o mapę wypadków, ale już od kilku tygodni tak naprawdę lustrowaliśmy okolice tych szkół. Co roku pojawiają się jakieś braki w oznakowaniu przebudowy i na to zwracaliśmy uwagę zarządcom. Tutaj tych lustracji, żeby zobrazować, ile ich było, to jest ponad 14 tysięcy takich miejsc. 1748 nieprawidłowości i naprawdę większość z nich została usunięta przez zarządców szkół, przez zarządców dróg i tam zdecydowanie myślę, że będzie bezpieczniej, ale czujne oko policjanta też na pewno w tym miejscu będzie obecne, no i tutaj też prośba o wysadzanie dzieci w miejscach, gdzie jest to po prostu zgodne z przepisami i bezpieczne.
1: A jeżeli chodzi o podejście rodziców do dzieci w tych pierwszych dniach roku szkolnego, na co powinni teraz zwrócić szczególnie uwagę?
2: No tutaj mamy też rozszerzyć, musielibyśmy to pytanie, w jakim wieku jest takie dziecko, ale myślę, że od najmłodszych lat trzeba zwracać uwagę na podstawowe przepisy ruchu drogowego. Mój młodszy syn, pamiętam, że już od najmłodszych lat rozglądał się na tym przejściu więcej nawet niż uczymy tego podczas zajęć w szkołach. Tutaj oczywiście wspomagamy nauczycieli, którzy edukują, jeżeli chodzi o to wychowanie komunikacyjne, ale przede wszystkim trzeba im zwrócić uwagę na to, że no to są pierwsze dni. Oni jeszcze mogą być na tych wakacjach, jeżeli chodzi o głowę, ale kierowcy również niestety czasami popełniają błędy. Więc jedyną opcją jest to, żeby były bardzo uważne i najlepsza rada dla rodziców, jakim też zresztą jestem, to te pierwsze dni warto dziecko zaprowadzić do szkoły, pokazać, jak należy się poruszać. Ono na pewno będzie to lepiej pamiętać niż to, jeżeli usłyszą te dzieci w radiu. Te nasze naprawdę porady, bo rodzic jest ogromnym autorytetem i to, co my pokazujemy swoim zachowaniem, naprawdę przenosi się nasze dzieci. To jest moja najlepsza rada. Będziemy pomagać, ale to wychowanie zaczyna się w domu.
1: To była moja rozmowa z podinspektorem Robertem Opasem z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, a teraz zmieniamy temat.
0: Ważne dla mieszkańców Warszawy.
1: Od tego tygodnia, dokładnie od 7 września, powiększyła się strefa płatnego parkowania niestrzeżonego w Warszawie. Teraz obejmuje ona kolejny obszar Saskiej Kępy, rejon ulicy Międzynarodowej, a także Odolany na Woli. Zanim o tym, co się zmieni dla samych mieszkańców, zapytałam o to, co oznacza to dla pozostałych kierowców. I o tym teraz Maciej Dziubiński z Zarządu Dróg Miejskich.
3: No, siłą rzeczy dla pozostałych kierujących zmieni się to, że postój w tych miejscach nie będzie już bezpłatny, będzie obowiązywała opłata od 8 do 20, więc no jakby to jest taka znacząca zmiana, natomiast wprowadzając SPPN, my się kierujemy głównie dobrem okolicznych mieszkańców, bo właściwie to dla nich strefa jest wprowadzana po to, żeby wracając do domu, czy załatwiając sprawy w pobliżu miejsca swojego zamieszkania, mogli znaleźć miejsce postojowe.
1: Było o tym, co to oznacza dla pozostałych kierowców, to teraz co to oznacza dla samych mieszkańców, bo w ich przypadku mamy abonamenty mieszkańca.
3: Tak, każdy mieszkaniec strefy płatnego parkowania może zawnioskować o abonament. Są dwa abonamenty. Rejonowy, który kosztuje 30 zł rocznie i obowiązuje powiedzmy w najbliższej okolicy, i abonament obszarowy, który kosztuje 600 zł rocznie, ale pozwala zaparkować na znacznie większym obszarze właśnie od miejsca zamieszkania. Polecam składać te wnioski jak najszybciej, żeby już z pierwszym dniem funkcjonowania strefy można było korzystać z dobrodziejstw tego abonamentu.
1: Jeżeli chodzi o abonamenty mieszkańca, jak można te wnioski o te abonamenty składać?
3: Jest to bardzo proste, dlatego że można taki abonament wyrobić zupełnie przez internet. Mamy specjalną stronę internetową, gdzie składa się wszystkie dokumenty i taki abonament się opłaca i otrzymuje. Jest to abonament z domu.zdm.waw.pl. Dla tradycjonalistów można załatwić to też stacjonarnie, udając się do jednego z punktów obsługi pasażerów ZTM.
1: To jeszcze raz przypomnę, wnioski o abonament składać się należy w punktach obsługi pasażera ZTM i nie należy ich mylić oczywiście z siedzibą Zarządu Dróg Miejskich przy ulicy Chmielnej. A teraz na koniec zaglądamy do Kolejkowa.
0: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
1: W sierpniu w Kolejkowie oficjalnie otwarto miniaturowy budynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym wyjątkowym otwarciu udział wzięli pracownicy, a także członkowie zarządu giełdy. A sama makieta jest naprawdę wyjątkowa, bo są tam nowi kolejkowicze. To zminiaturyzowani pracownicy giełdy. Ale najlepiej o tej nowej atrakcji opowie sam prezes Kolejkowa.
4: Jakub Paczyński, prezes Kolejkowo S.A. Bardzo wyjątkowa makieta, ponieważ oprócz tego, że budynek został zminiaturyzowany, to też zminiaturyzowani zostali wszyscy pracownicy giełdy. Może nie wszyscy, ale w większości. Ponad 50 osób, które faktycznie rzeczywiście istnieją, są również na makiecie, więc jest to chyba pierwsza taka makieta, gdzie i budynek, i pracownicy tego budynku, i ci, którzy tam przebywają na co dzień, są zminiaturyzowani. Sam budynek nie był aż tak bardzo skomplikowany i to zajęło naszym modelarzem około miesiąca. Najtrudniejsze były te liczby, które biegają wokół głównego wejścia do budynku. No, ale chyba takie największe wyzwanie było właśnie ta miniaturyzacja. Giełda udostępniła nam swoje pomieszczenie. Pracownicy giełdy przychodzili do nas po kolei, my ich miniaturyzowaliśmy. Później musieliśmy ich wydrukować na drukarkach 3D, dokładnie pomalować według zdjęć. Mieliśmy całą rozpiskę. Też giełda pokazała, jak wyglądają wnętrza, więc one są niedostępne najczęściej dla ludzi, więc kolejkowo będzie można zobaczyć, jak ta giełda wygląda od środka.
1: Budynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie to, przypomnę, nowa atrakcja warszawskiego Kolejkowa, ale jest tam oczywiście mnóstwo innych ciekawych makiet, a na nich ciekawych pojazdów. I warto dlatego Kolejkowa odwiedzić. I w tym magazynie to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia.
0: Po drodze, po drodze, po drodze. Czyli bo to Warszawa w Meloradiu Warszawa. W Meloradiu Warszawa.
1: Katarzyna Radziwińska, zapraszam Was na kolejny magazyn, a w nim przygotowałam dla Was relację z trzeciego wielkiego zlotu Małego Piata i klasyków. Wydarzenie zorganizowały Wesołe Maluchy, a odbyło się ono w minioną sobotę w Grodzisku Mazowieckim. I chociaż pogoda płatała figle, była kapryśna, to przyjechało wielu miłośników maluchów i nie tylko maluchów, bo także innych klasyków z całej Polski. A najlepiej sami posłuchajcie, jak było.
0: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
1: A jest ze mną organizator tego zlotu, Tomasz Nowicki, Wesołe Maluchy 126P. Witaj, Tomku.
5: Witam wszystkich słuchaczy serdecznie.
1: Przypomnij w ogóle, skąd pomysł i jaka myśl przyświecała Wam, jak organizowaliście pierwszy taki wielki zlot.
5: 3 lata temu był pierwszy taki eksperymentalny. No, zrobiła się z tego w sumie impreza cykliczna, bo planujemy w przyszłym roku tak samo się tu spotkać. No i z roku na rok impreza troszeczkę się rozwija. Dochodzą też klasyki, które przyjeżdżają niezależnie od Małych Fiatów, więc jest to pooglądać. No dzisiaj Warburgi nawet, moda na Warburgi nastała. Mamy 3 rodzynki po remontach. W sprawie Warburgów to jest ostatni nasz zlotowicz Gargamel, 80-letni weteran zlotów wszystkich w Polsce. W sumie kończy sezon tak definitywnie. Także on reprezentuje Warburgi. Podpisuje jako uczestnik filmu słynnego plakaty ze swoim podpisem. To jest chyba jedyna szansa, ostatnia dla osób, które są zainteresowane. No oczywiście mamy za chwilę oficjalne otwarcie tutaj z dyrektorem OSIR-u. No a po godzinie 12 będzie pokazowa akcja ratownicza OSP z Grodziska Mazowieckiego. Będzie gasić nasz pojazd oraz wycinać uwięzionego pozoranta w środku, więc czekamy na to.
1: Jeżeli chodzi o maluchy, jakie modele przede wszystkim i czy coś ciekawego ci się rzuciło w oko?
5: Maluchy, myślę, że wszystkie. Będziemy szukać tych najstarszych jeszcze, tylko musimy znaleźć chwilę czasu. Oczywiście od Esteka, FL do elegantów, wszystkie piękne, po kapitalnych remontach, już nie ma brzydkich maluchów teraz, także jest na co popatrzeć. Jest Badzi chyba z Garbusa, tak rzuciłem okiem, bo jest Aleja Zasłużonych przed wjazdem. Takie ładniejsze sztuki stoją, wychuchane.
1: Czy tym zlotem Wesołe Maluchy 126P kończą sezon, czy nie, jeszcze coś przed Wami?
5: Oficjalnie jest to w tym roku nasze w pewnym sensie zakończenie sezonu, chociaż zaproszeń mamy dużo i jakieś drobne wyjazdy. Na pewno 19 września będziemy tworzyć peleton na 49 urodziny spółdzielni Stokłosy na Ursynowie i będzie parada pojazdów po Ursynowie, na co jesteśmy zaproszeni i pomału się organizujemy do tego. Także jeszcze ten sezon będzie się troszeczkę ciągnął.
1: Powiedz, Tomasz, co tu się będzie działo teraz?
5: Zaczynamy od 80. urodzin pana Bogdana Różyckiego, największego zlotowicza od Warburgów, który z nami jest. Przyjechał super wyremontowanym Warburgiem na swój ostatni zlot symboliczny i urodziny jednocześnie. Tort urodzinowy, szampany tutaj koledzy szykują i partyzancko trochę, bo wieje, ale odpalimy wszystko skutecznie.
6: Panie Bogdanie, no to co, dmuchamy?
5: Uwaga, pan Bogdan dmucha świeczki, zapraszamy wszystkich i 100 lat prosimy.
1: Tak jak słyszeliście, drodzy słuchacze, dzisiaj podczas trzeciego wielkiego zlotu Małego Fiata wyjątkowa uroczystość, 80. urodziny pana Bogdana Różyckiego. Dzień dobry, panie Bogdanie.
7: Dobry, dobry.
1: Jak pan się czuje, że panu taką niespodziankę dzisiaj przygotowali?
7: Dobrze się na razie czuję.
1: A czego panu życzyć w dniu urodzin?
7: Zdrowia, na przede wszystkim to zdrowia. Zdrowia to majątek.
1: Jest pan najstarszym zlotowiczem i wielkim miłośnikiem motoryzacji. Skąd u pana się ta miłość wzięła? Niech pan przypomni słuchaczom Meloradia.
7: Tata miał Warburga i ja jeździłem po czasie. I tak zostało. Bo wie pani, w Warburgu to niebieski dymek leci, a w tych innych to nie ma dymku niebieskiego. Warburgi to mają pseudonim śledzio na lesie, te typu syrena. Dekawka to dykta klei i woda. Takie samochody mieli pseudonim różne. A motocykle to różne były, na przykład WSK, to wiejski sprzęt kaskaderski, wieśnia kupił sobie śmierć, albo wyścigał z koła kompromitacji, skompromitował się. Pseudonim mieli różne samochody, no wie pani. to były dobre rzeczy, były stare samochody, były wartościowe, teraz to te nowe to nie mają uroku i wartości.
1: Panie Bogdanie, chciałem zapytać o to, jakie jest pana największe marzenie?
7: Jeździć samochodem, ale jakoś mnie nie pozwalają. Tu przyjechałem z Walburgiem, tam tym kolorowym, tym żółtym tam stoi, widzi pani. No to znajomy jest, to wie pani. Ja takim jeździłem, jeszcze jeździłem nie takim, bo jeździłem tym śledzio na leśnik. Walburgi tamte to były wartościowe. Lepsze od dużych Fiatów 125P nawet były lepsze.
1: Tak jak słyszeliście, uroczystość była bardzo wyjątkowa. Do tego te wspomnienia pana Bogdana też bardzo, bardzo ciekawe. Jest ich mnóstwo. Jest ze mną Łukasz, który dzisiaj go przywiózł tutaj na zlot.
8: Witam. Z okazji 80. urodzin pana Bogdana postanowiliśmy połączyć to ze zlotem. Z Tomkiem wpadliśmy na ten pomysł, żeby przywieźć go Wartburgiem, który akurat niedawno został zakupiony przeze mnie. Dla pana Bogdana to Wartburg jest jakby najlepszym samochodem, zawsze miał i teraz była akurat taka okazja, żeby...
1: A jak zareagował, jak wsiadł do tego auta?
8: Pozytywnie. Pytał o rocznik, wyposażenie, czy wszystko działa.
1: Przywiozłeś dzisiaj pana Bogdana, ale opowiedz, jakie auta u ciebie w garażu auto stoi.
8: Wartburg to jest najnowszy mój nabytek. Pierwszym moim samochodem był Fiat 126P i jest nadal od 13 lat. Następnie Polonez 1.5 GL od 6 lat. 3 lata mam Golfa 2, 1.6 diesel i teraz właśnie tego Wartburga, bo szukałem.

0: głosowowym.
1: A to życzę udanych wydarzeń, udanych zlotów i dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: Przypomnę Wam, że w tym magazynie relacja z trzeciego wielkiego zlotu małego Fiata. Organizowane jest to wydarzenie przez Wesołe Maluchy 126P. Słyszeliście już, co tutaj ciekawego zaplanowano, jakie atrakcje. No i cóż, ułowię kolejnych uczestników zlotu. Ale trafiłam z lotowiczów, przyjechali tutaj naprawdę do Grodziska Mazowieckiego z daleka. Przedstawcie się, powiedzcie skąd.
2: Maciek.
3: I Monika z Białegostoku, dokładniej spod Białegostoku, z Baciut.
1: Jakim maluchem konkretnie przyjechaliście i jak staliście się jego posiadaczami?
2: No, malucha to długo szukaliśmy. Tam się trafił taki 126 Elegant z 99 roku. No i służy nam, jeździmy po złotach.
3: Takie spełnienie marzenia męża. A ja towarzyszę.
1: Często jeździcie na takie wydarzenia?
2: No ile czas pozwala, to tak. Ale staram się jak najwięcej.
1: A jakie najbardziej zloty zapadły w pamięć jak do tej pory?
3: Wilkowyje, chyba otwarcie tam sezonu właśnie Wesołych Maluchów.
1: To życzę dzisiaj dobrej zabawy, no i oczywiście bezpiecznej drogi z powrotem do domu.
3: Dziękujemy bardzo.
1: I udało mi się złapać zlotowicza i prawdziwego podróżnika, Tasmania Service 126P.
4: Sławek z tej strony.
1: Dzisiaj tu trochę opowiadałeś o swoich wojażach.
4: Mamy w zwyczaju dość dużo podróżować. To jest taka trochę też związana z anegdotą, że pewne grupy robią rozpoczęcie sezonu i zakończenie. Tasmania nigdy nie kończy sezonu. My jeździmy cały rok, łącznie z zimą. Wyjeżdżamy gdzieś mniej więcej maluchami około 15 do 20 tysięcy kilometrów rocznie, a ostatni wypad to te 4 tysiące kilometrów na południe pojechane. W głowie naszego kolegi z grupy Roberta dwa lata temu zrodził się taki pomysł, żeby przejechać trasę transfagarską i trasę transalpinę. Bardzo fajne serpentyny w górach, wymagające, ale i malownicze. No i w tym roku udało się to zrealizować. Pojechaliśmy z Polski na południe przez Słowację, Węgry, Rumunię. Z Rumunii potem pojechaliśmy na Serbię, po Serbii troszeczkę tak z północy na południe i potem z powrotem. A następnie wróciliśmy przez Węgry, Budapeszt, Słowację, znowu do Polski, przez Zakopane, Wadowice, Kraków do Warszawy.
1: Rozmawiałam przed chwilą z organizatorem tego zlotu, z Tomkiem Nowickim, i on mówił, że tutaj dzisiaj, tak jak spojrzeć, to te maluchy wszystkie są naprawdę w eleganckim stanie i no wypasione, można powiedzieć, bo się prezentują rewelacyjnie. No ale ty jako osoba, która tyle pokonałeś kilometrów, co byś radził kierowcom, właścicielom maluchów, którzy na przykład pierwszy raz się będą wybierali w jakąś taką dalszą drogę? O czym koniecznie trzeba pamiętać, takie żelazne zasady?
4: Przede wszystkim maluch zawsze może zaskoczyć. My mamy takie powiedzenie, że maluch to taki kminek, co zawsze kmini, co by tutaj życie utrudnić właścicielowi. W taką trasę na pewno trzeba zabrać jakieś podstawowe części zapasowe, dodatkowy alternator, pompę paliwa, gaźnik, takie rzeczy, które zawsze się mogą zepsuć. Wiadomo, czym więcej samochodów jedzie, te części się rozkłada na większą ilość aut, ale te części są niezbędne, bo ciężko w trasie gdzieś w górach potem nagle znaleźć części, żeby móc naprawić takie auto i wrócić, więc generalnie części, a przede wszystkim no, samochód musi być przygotowany. W takie góry to już nie jest prosta wyprawa. Nawet nas nauczyło, że na którymś rajdzie, jak byliśmy w Wileńskim, bo wymyśliliśmy, że my nie będziemy trzeci raz jechali do Wilna zwiedzać, tylko polecimy sobie gdzie indziej. No i w ten sposób wylądowaliśmy w Talinie. I ta trasa też nas nauczyła, że nawet głupi tłumik może się połamać i trzeba sobie jakoś z tym poradzić, żeby stamtąd wrócić normalnie.
1: Jest tu ze mną Maciej Kalisz z OSP.
5: W Grodzisku Mazowieckim.
1: Będziecie tutaj robili dzisiaj pokaz?
5: Tak, będziemy robić pokaz ratownictwa technicznego wydobycia osoby poszkodowanej z pojazdu. Na pewno będziemy musieli wydobyć osobę poszkodowaną poprzez usunięcie drzwi, może kawałka dachu. Jak zawsze, to w trakcie działań wyjdzie nam, jak będziemy już podstępować.
1: No właśnie, bo te wasze pokazy od 3 lat to taki stały punkt tego zlotu.
5: Tak, bo to jest dla ludzi bardzo ciekawa rzecz, takie pokazy, jak to wygląda. Też to, jak te narzędzia działają, jak, no, zawsze to budzi ciekawość ludzi, jak my działamy przy wypadkach.
1: No to trochę niech mi pan opowie o waszej jednostce konkretnie. Ilu was jest, jakimi wozami dysponujecie te?
5: Jest nas 35 aktywnych, działających do wyjazdów.

0: Dysponujemy, żebym się nie pomylił, średnim gaśniczym, ciężkim gaśniczym, podnośnikiem SK18, kładem, SOP-em, busem i chyba tyle. Na pewno jeszcze dronem. Mamy tego sprzętu naprawdę dużo, aż czasami nie każdy sprzęt pamiętam.
1: A i widzę tutaj mnóstwo młodych ludzi w takich koszulkach charakterystycznych.
0: Tak, bo ja jestem też opiekunem młodzieżowej drużyny pożarniczej. To jest moja drużyna. No, dzieciaki od 13 do 18 roku życia mogą przystępować do takiej drużyny i uczyć się tego fachu strażackiego.
1: I widzę, że zainteresowanie jest ogromne, bo naprawdę ta grupka przed chwilą przy tym samochodzie była spora.
0: Tak, dzisiaj mamy tutaj około 12 osób, ogólnie jest około 20 osób. Ja się cieszę, no, że jednak młodzi ludzie chcą tego się też uczyć.
1: I oby tak było dalej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję również.
1: No i cóż, drodzy słuchacze, tak w bardzo, bardzo dużym skrócie było podczas trzeciego wielkiego zlotu małego Fiata w Grodzisku Mazowieckim. Jeżeli nie udało wam się przyjechać do Grodziska w tym roku, to oczywiście za rok planowana jest powtórka. I w tym magazynie to już wszystko. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
3: Inteligentny system oświetlenia ulicznego w Warszawie. Tym tematem zajmiemy się w tej części programu. Temat ważny z punktu widzenia oszczędności, ale również z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego. I o tym nieco więcej porozmawiam dzisiaj z rzecznikiem Zarządu Dróg Miejskich Jakubem Dybalskim. Tematem zajmowaliśmy się przez ostatnie 2 lata, a to dlatego, że tyle czasu zajęło Warszawie poszukiwanie wykonawcy tych pracy, tego systemu za 79 milionów złotych. No i pytamy, na co dokładnie zostanie przeznaczona ta kwota, ale również o to, jak dokładnie będzie działał ten system, a już teraz mogę wam zdradzić, że będzie to system sterowany z jednego pokoju. Budzi to podziw, tym bardziej, że latarni ulicznych w Warszawie nie brakuje, ale pytałam również o to, jakie dokładnie korzyści będzie miał z tego warszawiak i czy system będzie zabezpieczony przed cyberatakami. O tym wszystkim posłuchacie już za moment, a przed mikrofonem Marta Kaźmierowska i do wysłuchania rozmowy serdecznie zapraszam.
4: To dość wielowątkowy temat. Rzeczywiście podpisaliśmy umowę z firmą Emitel na wdrożenie takiego systemu zarządzania oświetleniem ulicznym w Warszawie. Tak jak powiedziałaś, prawie 80 milionów złotych, umowa na 8 lat z możliwością przedłużenia o 5 kolejnych. No i właśnie, dobre pytanie. Co to daje? Jak wiadomo, w Warszawie przez ostatnie kilka lat wymieniliśmy oprawy oświetleniowe na nowoczesne SAWy. To nie tylko jest związane z ogromną oszczędnością, dlatego że te oprawy zużywają 1/3 prądu, które zużywały wcześniej, ale też dzięki temu, że zastąpiliśmy takie stare, blaszane klosze jeszcze z lat 70. nowoczesnymi oprawami, które mają gniazda żaga, to są takie gniazda, do których można podłączyć różne inteligentne urządzenia. Tak naprawdę powstała nam sieć, którą można bardzo fajnie rozbudowywać i firma Emitel wyposaży każdą taką warszawską latarnię w sterownik, który tak naprawdę sprawi, że ta oprawa oświetleniowa stanie się takim małym komputerem i tak naprawdę będziemy mieć ponad 100 tysięcy małych komputerów w Warszawie, połączonych w sieć teleinformatyczną, dzięki której my będziemy mogli tym oświetleniem sterować, no w zasadzie w pewnym uproszczeniu, zza biurka w ZDM-ie. To znaczy będziemy mogli na przykład każdą pojedynczą latarnię włączyć kliknięciem klawisza, albo włączyć ciąg latarni na danej ulicy, albo włączyć w ten sposób latarnię w danym obszarze. Co to zmienia? Po pierwsze pozwoli nam jakby dużo lepiej dopasować się do, generalnie do pogody, do zmieniających się pór roku, do tego, ile światła jest w powietrzu. Dzisiaj bardzo często mamy takie sytuacje, że jak mamy jakiś taki bardzo pochmurny dzień, latarnie zapalają się dosyć późno i mamy wrażenie, że one już dużo wcześniej powinny się zapalić, żeby było jasno. A z drugiej strony mamy lato, piękny słoneczny dzień, bardzo długo do wieczora jest jasno, a latarnie już się zapalają, kiedy jeszcze jest dosyć jasno. Dzieje się tak dlatego, że w tym momencie i tak było od zawsze, latarnie zapalały się mniej więcej w tym samym momencie w całej Warszawie. Ta godzina codziennie była inna, ona ona była uzależniona od wschodu i zachodu słońca, natomiast pogoda bardzo wiele tu zmienia. Teraz będziemy mogli to robić, tak jak wspomniałem, wtedy, kiedy będzie taka potrzeba, a jednocześnie będziemy mogli dostosowywać natężenie światła. Będziemy mogli tam, gdzie w sawach są zainstalowane stosowne panele LED, będziemy mogli regulować też temperaturę barwową, to znaczy zmieniać światło z takiego bardzo zimnego, no często się nazywa zimnym, do takiego bardzo ciepłego, prawie żółtego, co jest istotne na przykład w parkach czy w terenach leśnych. Przy takim żółtym świetle gorzej widzimy barwy, ale lepiej widzimy jezdnie. Więc jak widzimy, tych możliwości jest cała masa. Już z samego lepszego dostosowania się do tego, kiedy światło jest potrzebne, a kiedy nie jest potrzebne, podejrzewamy, że możemy oszczędzić kolejne mniej więcej 30% energii elektrycznej w stosunku do tego, co zużywamy teraz, więc biorąc pod uwagę ten czas przed w ogóle wymian SAW do czasu, kiedy już zamontujemy te sterowniki, spodziewamy się, że będziemy zużywać mniej więcej 1/5 energii elektrycznej, którą zużywaliśmy wtedy. Gigantyczne oszczędności liczone w kilkudziesięciu milionach złotych rocznie. Na to dopiero początek. Znaczy tak naprawdę dopiero drugi etap, dlatego że sam fakt, że na tych latarniach będą sterowniki, będzie oznaczał, że w tych latarniach przez całą dobę będzie prąd.
3: Ale to nie wszystko, bo latarnie mają w przyszłości służyć również innym usługom Smart City. Mówię w przyszłości, ponieważ cały system zacznie działać dopiero za niespełna 2 lata.
4: Kolejna rzecz, o której może mało kto wie, mało kto zdaje sobie sprawę z tego. Dziś w latarniach jest prąd wtedy, kiedy one świecą. Wtedy, kiedy one nie świecą, skrzynka, która zarządza latarniami w danej okolicy, po prostu odcina do nich prąd. Natomiast dzięki temu, że tam będą sterowniki, że to oświetlenie będzie sterowane z poziomu każdej latarni, w zasadzie z poziomu komputera w ZDM-ie, ale z poziomu każdej latarni, mamy w tym momencie de facto ponad 100 tysięcy punktów z prądem rozrzuconych w całej Warszawie. No i tak naprawdę skaisty limit, jeśli chodzi o wymyślenie, jak możemy z tego skorzystać. Być może w niedalekiej przyszłości każda latarnia będzie wyposażona w gniazdko elektryczne, do którego możemy dołączać na przykład stację Veturilo, możemy wykorzystywać to do ładowania pojazdów, czy w ogóle w jakikolwiek inny sposób. Sam fakt, że te latarnie będą cały czas pod prądem i że te nowe sawy mają rozmaite możliwości podłączenia różnych urządzeń, oznaczają, że poza tym sterownikiem, który będzie umieszczony na szczycie latarni, też do latarni możemy podłączyć jeszcze jedno urządzenie. To może być miernik jakości powietrza, to może być stacja pogodowa, to może być urządzenie do pomiaru ruchu. Tak naprawdę stwarzamy w Warszawie kompletnie nowy, bardzo spójny, bardzo szeroki system teleinformatyczny, który można wykorzystać na wszelkie możliwe sposoby.
3: Czyli z automatu skróci to również czas napraw tych latarni?
4: Już sam fakt wymian tych opraw na sawy, to co przeszliśmy, ten pierwszy etap, który już przeszliśmy, oznacza, że po pierwsze no to są jakby urządzenia nowe, więc dużo, dużo mniej awaryjne. I po drugie one są dużo łatwiejsze w obsłudze, więc rzeczywiście to bardzo, bardzo mocno, po prostu bardzo mocno skraca samą liczbę napraw, ale też sam fakt napraw. To, co teraz robimy, czyli ten system sterowników, które będą na latarniach, będzie o tyle wygodne, że w tym momencie, jeżeli cokolwiek, jakiejkolwiek latarni się psuje, to my się o tym dowiadujemy w momencie, kiedy mieszkańcy nam to zgłoszą, zobaczą, że coś tam miga albo coś nie działa, albo kiedy sami w czasie patroli po Warszawie coś takiego zauważymy. Teraz będziemy mieli podgląd na stałe na każdą w zasadzie latarnię uliczną w Warszawie, więc jeżeli cokolwiek się zepsuje, albo w ogóle będzie się psuło, nawet jakby trochę wyprzedzająco, no po prostu o tym będziemy wiedzieć.
3: Inne usługi Smart City. Częściowo o tym wspomniałeś, ale to znaczy, że na przykład dzięki temu systemowi będziemy mogli badać pomiar ruchu na terenie miasta?
4: Tak, każda taka sawa, poza tym, że ma gniazdo na szczycie, do którego zostanie podłączony sterownik, ma jeszcze dodatkowe gniazdo od spodu, do którego, tak jak wspomniałem, możemy podłączyć rozmaite urządzenia i trochę jakby sami sobie możemy wymyślać, co jest nam w danym miejscu potrzebne. Wspomniałem o urządzeniach do pomiaru ruchu. Dzisiaj bardzo często pomiary ruchu robimy w ten sposób, że stawiamy urządzenie takie dosyć duże gdzieś tam przy ulicy i ono po prostu sprawdza, jakie pojazdy daną ulicą przejeżdżają, z jaką prędkością. Możemy spokojnie pod sawę podczepić kamerę, taką trochę bardziej podrasowaną, która będzie spełniała dokładnie tę samą funkcję. Wspomniałem o stacjach pogodowych. Na takich ciągach ulic, na przykład Pułkowa na Bielanach, ulica na Białęce, ulica w Rembertowie, które przebiegają przez tereny leśne, w których bardzo często wiosną albo jesienią pojawiają się mgły, podczepienie stacji pogodowej od razu będzie dawało nam informację, że tam jest potrzeba właśnie zmiany światła na takie, które będzie lepiej rozjaśniało tej ulicy właśnie w sytuacji, kiedy pada deszcz albo kiedy jest mgła. Czujniki jakości powietrza. Bardzo fajna rzecz, też absolutnie do wykorzystania. Tak jak wspomniałem, tych możliwości, do których my możemy użyć te oprawy oświetleniowe, jest ocean. Sami nawet do końca nie wiemy, co może być przydatne za rok, za 2 lata, za 3 lata. Właśnie dlatego, że z takiej struktury czy takiego systemu w zasadzie lamp, które się składały z żarówki i z blaszanej otoczki, będziemy mieli już niedługo, dlatego że w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy Emitel zamontuje te wszystkie sterowniki na wszystkich latarniach. Będziemy mieli de facto system ponad 100 tysięcy małych komputerów, gdzieś tam umieszczonych 6 metrów nad powierzchnią jezdni, właściwie w całej Warszawie.
3: W sytuacji, kiedy hakerzy próbują odciąć prąd i ogrzewanie w różnych częściach świata, nie brakuje. Pytanie, czy tego typu system, który będzie w Warszawie, który będzie dotyczył oświetlenia i prądu, czy jest w jakikolwiek sposób zabezpieczony i przygotowany na cyberataki?
4: To jest pytanie, które się bardzo często pojawia, dlatego bardzo, bardzo jesteśmy zadowoleni, że ten przetarg wygrała firma Emitel, która między innymi w tematyce związanej z ochroną danych, z zabezpieczeniem systemów teleinformatycznych, jakby jest absolutnie za pan brat. To zresztą w naszych rozmowach z Emitelem, oni nawet sami bardzo często zwracali uwagę na to, że to jest jakby bardzo ważny element tego systemu. Chodzi o to, żeby on był świetnie zabezpieczony. No Emitel ma gigantyczne doświadczenie. Jakby, żeby nie szukać daleko, właściwie wszystkie telewizje, większość kompanii medialnych w Polsce korzysta z transmisji danych, które zapewnia Emitel. Więc tak, to jest jakby też jeden z elementów, który bardzo mocno bierzemy pod uwagę.
3: Kiedy warszawiacy zobaczą pierwsze efekty tej inwestycji?
4: No to trudno będzie dojrzeć z poziomu chodnika, bo tak jak wspomniałem, gdzieś ta oprawa oświetleniowa przeważnie jakieś tam 5-6 metrów nad ziemią wisi, ale w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy Emitel powinien przygotować, dostarczyć wszystkie sterowniki. One sukcesywnie będą montowane na latarniach nie przez sam Emitel, przez konserwatorów, z którymi mamy podpisane umowy. Trochę podobnie jak to było z Sawami. Sawy też stopniowo te dostawy do nas trafiały, potem te Sawy trafiały na latarnie. Tak samo będzie z tymi sterownikami, ale myślę, że w ciągu najbliższego półtora roku, może dwóch lat wszystkie te sterowniki, które powinny trafić na latarnie, już się tam znajdą.
3: Jeszcze dopytam na koniec, to oznacza, że cały system będzie sterowany tak naprawdę z poziomu jednego pokoju?
4: W dużym uproszczeniu, ale rzeczywiście z poziomu centrum zarządzania oświetleniem w ZDM-ie. Może ten jeden komputer to jest pewna lekka przesada, ale podobnie jak mamy w ZDM-ie tutaj u nas na Chmielnej 120 zintegrowany system zarządzania ruchem, czyli system prawie 200 kamer na skrzyżowaniach, które pozwalają nam mieć taki bezpośredni podgląd na skrzyżowania i ewentualnie wprowadzać zmiany w programach sygnalizacji świetlnej, jeżeli jest taka potrzeba. Podobnie będzie systemem zarządzania oświetleniem. Będziemy to z jednego miejsca tym wszystkim zarządzać.
3: To był Jakub Dybalski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Rozmawialiśmy o inteligentnym systemie sterowania oświetleniem ulicznym na terenie stolicy. No właśnie, o tym rozmawialiśmy, to dopiero przed nami. A co działo się co działo się w XIX wieku? Skoro rozmawiamy o oświetleniu ulicznym, to pozwoliłam sobie sprawdzić to, jak ono wyglądało w połowie XIX wieku, a dokładnie w 1856 roku, bo od tego roku przy ulicy Ludnej na Powiśle rozprowadzono instalację, która doprowadziła gaz na ulicę Książęcą, Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście. I to właśnie wtedy zapłonęły 92 latarnie, gazowe latarnie. Wtedy pisał o tym Kurier Warszawski. Tutaj cytat. Prześliczne, czyste i srebrzyste światło rozlewało tak mocny blask naokoło, że ponad ulicami, którymi przebiegały zapalone promienie gazu, najwyraźniejsza biła łuna, jakby od jakiegoś pożaru. Tutaj koniec cytatu. Co prawda, jak czytamy dalej, nie były to pierwsze latarnie gazowe, ale pierwsze połączone z gazownią. 12 lat wcześniej bowiem postanowiono rozświetlić noc na Placu Zamkowym i terenie Uniwersytetu Warszawskiego za pomocą latarni, które były zasilane gazem z butli. Tutaj trzeba dodać, że światło światłem, ale latarnia budziła również podziw wśród mieszkańców i była swego rodzaju taką atrakcją, taką rozrywką, bo co wieczór mieszkańcy towarzyszyli latarnikowi, który na długiej sztycy sięgał do klosza, aby zapalić gazowy płomyk. Jak to wygląda dzisiaj? Dzisiaj najbardziej znaną ulicą, rozświetlaną latarniami gazowymi i zapalanymi przez latarnika, jest Agrykola. W 2006 roku gazownia warszawska obchodziła 150. rocznicę swego istnienia, no i ten jubileusz stał się okazją do podjęcia pierwszej kompleksowej konserwacji zespołu ponad 30 latarni gazowych, które oświetlają tę ulicę. Większość latarni zachowała się na obrzeżach dawnej Warszawy na kilkunastu willowych uliczkach Żoliborza, Bielan i Sadyby. Dwie ostatnie lampy gazowe świecą na Nowym Mieście przy figurze obok kościoła nawiedzania Najświętszej Maryi Panny. Nigdzie natomiast nie ma już wielopłomieniowych kandelabrów, jakie pod koniec XIX wieku stawiano na placach. Współczesna, zmodernizowana lampa ma elektroniczny system sterowania zaworem magnetycznym, wysokowydajne dysze gazowe oraz dwa czujniki zmierzchowe. Jeden zewnętrzny, reagujący na światło słoneczne, drugi umieszczony wewnątrz latarni, uruchamiający iskrownik i kontrolujący zapalanie się. Wyłączają one także dopływ gazu w przypadku zniszczenia. I tutaj, tak jak słyszymy, pozbawiono mieszkańców Warszawy tej rozrywki, czyli widoku latarnika z długą sztycą, dzięki której zapalano takie lampy. I tutaj stawiam kropkę i sama jestem zdziwiona tym, że o latarni ulicznej, którą mijamy niemalże codziennie na każdej ulicy Warszawy, można tyle powiedzieć. Nie tylko o tym, jak jest dzisiaj, ale też o tym, jak to wyglądało kilkadziesiąt, kilkaset lat temu, jak ludzie rozpalali swoje ulice i że latarnia uliczna była rozrywką dla mieszkańców Warszawy. Po te informacje, które są przed nami dopiero i o tym, co będzie działo się w Warszawie za niespełna dwa lata, a mowa oczywiście o systemie inteligentnym, systemie sterowania oświetlenia ulicznego, i do tego tematu z pewnością powrócimy jeszcze na antenie radia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
3: Marta Kaźmirowska, witam i zapraszam. Na początek zaglądamy do stołecznej estrady, która widziała już niejedno przez przeszło 70 lat, a właściwie nie tyle estrada, co jej pracownicy, na której grały światowej sławy gwiazdy, ale nie tylko światowej. O tym, kogo gościliśmy w stolicy, mówi zastępczyni dyrektora stołecznej estrady Anna Wojtkowiak.
5: Stołeczna estrada jest już panią w średnim wieku, ale ciągle żywotną i patrzącą w przyszłość. Organizujemy od lat koncerty, atelier, także inne wydarzenia, widowiska dla mieszkańców Warszawy. Początków to, jak państwo możecie się domyślać, nie pamiętam, ale była to od początku instytucja kultury związana z miastem stołecznym Warszawa, czyli tak jak teatr, można powiedzieć, podobnie, przygotowująca program dla mieszkańców. Bardzo wiele imprez organizowanych przez stołeczną estradę to wydarzenia w plenerze, w przestrzeni miasta, wychodzące do mieszkańców i nieodpłatne z uwagi na to, że są finansowane przez miasto stołeczne Warszawa. Początki. Początki były takie, że mieliśmy jeszcze salę kongresową wtedy, w latach 50. Sala kongresowa to była ta przestrzeń koncertowa zamknięta, która była najczęściej wykorzystywana przez stołeczną estradę. Sprowadzaliśmy wtedy artystów za żelaznej kurtyny, można powiedzieć. Wystąpili w sali kongresowej przy udziale właśnie stołecznej estrady tacy artyści jak Yves Montand, Marlene Dietrich, Gilbert Bécaud, ale też w roku 67 odbył się tam kultowy już, legendarny we wspomnieniach, koncert zespołu The Rolling Stones. I to było mega wydarzenie, bo to był tylko ten jeden raz. Wszyscy wspominają do dzisiaj ten koncert, powstają na ten temat książki, wspomnienia i bardzo nam jest miło, że mogliśmy w swojej historii mieć taki właśnie moment. Oglądamy zresztą zdjęcia przez wielu polskich znanych fotografików robione z tego koncertu i naprawdę było to wyjątkowe wydarzenie też dla mieszkańców stolicy. Ale realizowaliśmy tam też koncerty, między innymi pierwszy koncert zespołu Depeche Mode odbył się w sali kongresowej też przy naszym udziale, zespołu Iron Maiden i wiele, wiele innych. Później przez lata realizowaliśmy tam projekty we współpracy z Telewizją Polską. Chociażby przez wiele, wiele lat finał takiego programu telewizyjnego Szansa na sukces, bardzo znanego. Wtedy jeszcze nie było w telewizji programów w ogóle tego typu. To był pierwszy i wymyślony właściwie w Polsce. To nie był format zagraniczny i my realizowaliśmy co roku w kongresowej właśnie galę tejże Szansy na sukces. Ale też wiele takich koncertów beneficowych, benefisów poświęconych znanym polskim artystom i też z ich udziałem, chociażby Wojciecha Młynarskiego, że przywołam, albo też Wiesław Gołas tam się pojawiał, no wielu, wielu artystów. Warto dodać, że stołeczna estrada przed laty była też związana z kabaretem Dudek, z tym kultowym kabaretem tworzonym przez Edwarda Dziwońskiego i pod auspicjami estrady ten kabaret funkcjonował. Także bardzo długa historia. W chwili obecnej mogę powiedzieć, że realizujemy około 300 wydarzeń rocznie. takich najbardziej...
3: To jesteście Państwo bardzo zapracowani.
5: Jesteśmy zapracowani, to prawda. No ale ta praca to jest też przyjemność. Praca w Instytucji Kultury to nie jest tylko praca, tylko trzeba powiedzieć, że to jest misja. Nasi pracownicy czasem kosztem nawet czasu prywatnego realizują te projekty, ponieważ tak jak powiedziałam, no to jest pasja i praca w taki sposób, że pracujemy też w weekendy, wtedy kiedy inni odpoczywają, to trzeba to po prostu bardzo lubić.
2: Zmieniamy temat.
3: I zaglądamy do stacji metra w dzielnicy Targówek, gdzie schowała się biblioteka. Choć trudno mówić o tym, żeby ta konkretna biblioteka się schowała w czeluściach metra, bo stała się atrakcją turystyczną. Po pierwsze z uwagi na swoje położenie, po drugie na to, że stała się odpowiedzią na nasz życiowy pęd, bo kiedy nie mamy czasu, żeby pójść i oddać książkę, to możemy to zrobić biegnąc na przykład do pracy albo do szkoły. Biblioteka jest wyjątkowa również z uwagi na swój wygląd, bo wygląd jest kosmiczny. A więcej na ten temat w rozmowie z zastępczynią dyrektora biblioteki, Aniką Strzelczak-Batkowską. I w metrotece się znajdujemy i właściwie stoimy przed taką przecudowną zieloną ścianą, która myślę przykuwa od razu uwagę wchodzących tutaj czytelników.
6: Przykuwa uwagę, dlatego że działa na zmysły. Szum wody, zapach roślin, to jest edukacyjna instalacja ścianki hydroponicznej, którą wymyśliliśmy głównie po to, żeby wspierać projekty ekologiczne, żeby z młodzieżą, z dziećmi, także z dorosłymi rozmawiać o tym, jak mogą powstawać takie całe plantacje i jak można hodować rośliny bez gleby i bez słońca.
3: I tutaj mamy akurat bazylię. Udało mi się chwilę wcześniej porozmawiać z panią kierownik tego miejsca, która powiedziała, że rzeczywiście w domach mamy tak, że z tą bazylią bywa różnie, że ciężko ją utrzymać przy życiu, a tutaj jednak to wszystko jakoś działa.
6: Ja nawet teraz nie mogę uwierzyć, bo byłam tutaj wczoraj i przez noc tutaj się bardzo dużo zadziało. Proszę sobie wyobrazić, że te roślinki przywiezione zostały na tydzień przed. Na pewno w domu trudniej jest nam hodować taką roślinność, bo nie potrafimy tego robić. Stąd też pomysł na to, żeby u nas były prowadzone warsztaty przez wykwalifikowane osoby. Nawet robimy błędy zrywając listki. Pani dr Kamila Rak, która nam tą ściankę projektowała i która jest odpowiedzialna w ogóle za to, żeby takie instalacje w Polsce wprowadzać, mówiła, że najpierw od góry odrywamy roślinki, a nie od dołu i nie patrzymy, czy one są duże czy małe, tylko ścinamy je jakby. Co jest też istotne, wszystkie te roślinki to są albo zioła, albo kwiaty jadalne. Więc nie tylko będziemy prowadzić warsztaty hydroponiczne, ale także kulinarne. Jak pani zobaczy, dzisiaj mamy już tyle bazylii, że możemy kilka sałatek z pomidorami zrobić. Mamy też już pomysł na pesto. Zatem kuchnia śródziemnomorska nie będzie nam obca.
3: I będzie kwitła w podziemiach metra. Tak jak pani słucham, to dochodzę do wniosku, że biblioteka już bardzo dawno temu wyszła z książek i rzeczywiście chwytacie się państwo zupełnie innych aktywności, warsztatów, żeby tego czytelnika przyciągnąć.
6: To jest też pomysł na to, żeby biblioteki stawały się takimi centrami kulturalno-edukacyjnymi. Oczywiście my nie będziemy konkurować z domami kultury czy z różnymi innymi formami, ale biblioteka to jest takie miejsce, gdzie właściwie mamy literaturę na każdy temat i dla każdej grupy docelowej. W związku z czym z tą książką łatwiej nam wyjść, jeżeli ten czas poświęcony w bibliotece będzie dłuższy niż tylko obejrzenie półek z książkami. Na pewno też warto pamiętać o tym, że w dzisiejszych czasach takie są wymogi rynku. Każda instytucja, każde przedsiębiorstwo potrzebuje marketingu. My tych potrzeb na szczęście nie musimy kreować, bo ta potrzeba rynku jest. Tutaj przychodzą osoby, które są związane z różnymi kółkami zainteresowań, mają kluby, nie tylko kluby czytelnicze, ale to są osoby, które mają konkretne zainteresowania, a my na półce do tych zainteresowań dostosowujemy literaturę i publikacje. Więc to jest też pomysł na to, żebyśmy współdziałali, żebyśmy szukali różnego sposobu na to, żeby zatrzymać naszego użytkownika.
3: Właściwie od tego powinniśmy zacząć, czyli od początku, od tego, skąd w ogóle pomysł, żeby z biblioteką zejść do podziemi.
6: Dołączamy w ten sposób do światowych aglomeracji. Już jest kilka bibliotek na świecie w metrze. To jest Londyn, Singapur, nawet Czechy. Dzisiaj nie mamy czasu na to, żeby poświęcać się kulturze. Świat tak pędzi i jesteśmy tak mocno przebodźcowani. Biegniemy, ciągle gdzieś biegniemy. Nie potrafimy skoncentrować uwagi. Jeżeli biegniemy, to też nie mamy czasu na to, żeby w normalnych godzinach działania instytucji skorzystać z jej zasobów. Stąd też nasza biblioteka od razu wprowadziła innowacyjny system RFID i self-checki. Głównie polega to na tym, że każda książka ma taką wlepkę jak produkty w sklepie, w związku z czym kilka naraz możemy położyć zarówno na ladę, jak i na self-check i biec dalej. Mało tego, te osoby, które przechodzą korytarzami, a są to tłumy, bo korzystają z metra, zobaczą, że coś innego powstało. Nie sklep, tylko takie miejsce, gdzie przykuwa się jednak tą uwagę. Na pewno też naszym pomysłem był ten węzeł komunikacyjny. Znajdujemy się w bardzo dobrym węźle komunikacyjnym. Tutaj przyjeżdżają osoby spoza Warszawy, a także z innych dzielnic, żeby przesiąść się i jechać dalej metrem do pracy, do szkoły, na studia. Na górze mamy książkomat, więc wszystko razem połączyliśmy. W bibliotece naszej można szybko wypożyczyć książkę, a jeżeli nie mamy czasu, poza godzinami pracy, także w weekend, możemy oddać ją do książkomatu i odwrotnie, możemy zamówić w książkomacie, a potem przyjść spokojnie ją tutaj oddać.
3: Czy macie Państwo właśnie feedback od czytelników, że rzeczywiście jest łatwiej?
6: Feedback mamy. Ludzie mówią, że bali się tej infrastruktury innowacji. W pandemii wszyscy nauczyli się korzystać z internetu, więc są osoby, które bardzo dobrze obsługują aplikacje. Przez aplikacje mogą się zapisać, mogą też zamówić książkę, a teraz uczą się tego, że w błyskawiczny sposób mogą ją oddać. Oddanie książki polega tylko na położeniu na self-check. Ona się skanuje sama. Skanuje się kilka książek naraz. To samo, jeżeli chodzi o książkomat. Potrafią korzystać z paczkomatów, a książkomat jest jeszcze bardziej intuicyjny. Nawet jeżeli by pani miała teraz książkę przy sobie i zbliżyła się do książkomatu, to on ją zeskanuje. Mówi się o tym, że Polacy mniej czytają. Tego nie możemy powiedzieć ani o Targówku, ani o Warszawie, bo tutaj przyjeżdżają też osoby z różnych dzielnic i okolic. Więc jeżeli byśmy mówili o statystykach, to na pewno Targówek czyta, na pewno Warszawa rozpoczęła czytanie z metroteką, biblioteką w metrze.
7: Jestem z Białęki i jakby ja ogółem dużo jeżdżę po bibliotekach, mam chyba 6 kart do różnych dzielnic Warszawy i no to jest fajna rzecz, że jest biblioteka w metrze, więc to taka ciekawostka.
3: Jak oceniasz tą przestrzeń, jak oceniasz tą bazylię, która tam kwitnie?
7: Bazylia jest świetna, jakby. Wydaje mi się, że to jest takie miejsce 10 na 10 zrobione, wszystko tutaj jest super i...
3: Top of the top w Warszawie.
7: Trochę tak, jakby pod względem bibliotek wygląda bardzo fajnie, jest super ciekawostką.
8: W wielu miejscach byliśmy na świecie, ale czegoś takiego nie widzieliśmy. Robi wrażenie niesamowite, mam nadzieję, że będzie więcej takich miejsc, bo jest to super pomysł. No właśnie się zastanawiałam, czy rośliny lepiej się czują w artystycznym środowisku, czy lepiej kwitną, czy się z nimi rozmawiać.
3: A czy to jest dobry pomysł, żeby właśnie kultura schodziła do podziemi, żeby biblioteki czy domy kultury otwierać w podziemiach?
8: Kultura powinna być tam, gdzie ludzie. Ludzie jeżdżą metrem i bardzo dobrze, że jest przy okazji, jak się idzie do metra. Bardzo dobre miejsce. Nie konkuruje z jakimiś komercyjnymi, więc puste przestrzenie, nie wszystkie są wykorzystane.
3: Właśnie, bo metro zazwyczaj te przestrzenie kojarzyły się z handlem, a tutaj mamy zupełnie coś nowego.
8: No i tak powinno być, żeby była konkurencja kultury, żeby można było wybrać, że nie tylko handel i komercja i konsumpcja, ale również i kultura. Im więcej będzie takich placówek, tym będzie, mam nadzieję, ludzie będą więcej czytać.
3: Pani dyrektor, opowiedzmy trochę o przestrzeni, w której się znajdujemy, bo no, w przestrzeni internetowej pojawiają się takie tytuły, takie hasło, że jest to kosmiczna biblioteka.
6: Niektórzy mówią, że czują się jakby oglądali statek kosmiczny, inni mówią, że to statek podwodny. Mają też skojarzenia ze starożytną Grecją albo z książkami, które są ułożone, bo te półki nie są równe, każda przechodzi, mamy luki i to tak wygląda, jakby rzeczywiście kartka na kartkę została położona albo książka na książkę. Takie skojarzenia są. To też jest bardzo ciekawe dla młodych, bo przyciąga ich to miejsce samym wyglądem. Jak pani widzi, Grzegorz Kłoda, projektant, zaprojektował kosmiczną, futurystyczną, parametryczną aranżację. To też jest pierwsza biblioteka w całości zaaranżowana parametrycznie. To jest taka ciekawostka zarówno dla architektów, jak i dla zwykłych ludzi, którzy przychodzą i patrzą, jak kosmiczne jest to wnętrze, jak ono się różni od innych. Mamy drzewa, pod które można usiąść. To nie jest ogromna przestrzeń, to dzięki parametrycznej aranżacji udało nam się wygospodarować dużo przestrzeni na zajęcia, na warsztaty, na spotkania, bo jak pani widzi, książki są dookoła, one nas otaczają, a mnóstwo tych siedzisk, miejsc, w których możemy spokojnie pracować, uczyć się.
3: To była zastępczyni dyrektora biblioteki na Targówku, Anika Strzelczak-Batkowska, a nam nie pozostaje nic innego, jak tylko zachęcić was do oglądania tych kosmicznych przestrzeni.

0: na świeże spojrzenie,
1: na wielkie wejście, na wieczorny chill,
0: na skórę,
1: która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę.
0: Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
3: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Bliżej ciebie.
13: Po reklamie. Melo Radio Warszawa. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Warszawa.
14: Dzik jest dziki, dzik jest zły, dzik ma bardzo ostre kły. Kto spotyka w lesie dzika, ten na drzewo szybko zmyka. I tym wierszem Jana Brzech. Witam się z wami w tej części programu i porozmawiamy o dzikach, bo również o innych dzikich zwierzętach, które coraz chętniej i coraz śmielej wchodzą na teren Warszawy. Co ciekawe, dziki zyskały niedawno nawet taką swoją etykietę. Nie są już nazywane leśnymi zwierzętami, ale zwierzętami miejskimi. O tym pisali mieszkańcy, którzy alarmowali Rzecznika Praw Obywatelskich i w tym apelu, w tym piśmie czytamy, że tych zwierząt na terenie miasta, i nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o Białołęce, ale również na przykład o Śródmieściu, jest coraz więcej. Dlaczego tak się dzieje? O tym więcej w rozmowie z przyrodniczką Angeliką Gaskowską. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska i do wysłuchania rozmowy serdecznie zapraszam.
15: W zasadzie zwierzęta w tym momencie już żyją w mieście. Ja bym obserwując faunę Warszawy od 100 lat, bo tyle mniej więcej od 2008 roku datuje się moja obecność w Warszawie. Obserwując te zwierzęta od tak długiego czasu, widzę, że one po prostu weszły do miasta i zostały. Miasto jest świetnym miejscem do życia, a dziki są super inteligentnymi zwierzętami. One doskonale adaptują się do takich warunków, które my im stwarzamy. Są to też zwierzęta, które nie są bardzo wysoko wyspecjalizowane, jeżeli chodzi o pokarm. Są oportunistami pokarmowymi, są w stanie odżywiać się bardzo różnymi rzeczami, bardzo różnym pokarmem i to im pozwala po prostu korzystać z tego, co my zostawiamy, czy może nie tyle dla nich specjalnie, bo tak my nie dokarmiamy specjalnie dzików w mieście, ale korzystają z tego, w jaki sposób my zagospodarowujemy miasto. Warszawa jest bardzo zielonym miastem, ponad 44% terenu miasta to są tereny zieleni, obszary leśne, obszary parkowe, Wisła wraz z dzikimi brzegami, różnego rodzaju skwery, bulwary. Świetne miejsce do tego, żeby po prostu tam bytować, zapewniające miejsca dziennego ukrycia, nocnego buktowania. Mieszkańcy Warszawy również mają ogólnie dosyć dobry stosunek do dzików, w związku z tym po prostu te zwierzęta tutaj czują się jak u siebie w domu i w tej chwili po prostu obserwujemy taką stabilną miejską populację, która jest osiadła i dosyć sprawnie rozmnaża się na terenie miasta. No i właśnie to jest przyczyną, czyli to intensywne rozmnażanie się dzików, które nie mają żadnych wrogów naturalnych, bo nie grożą im tu wilki, nie grożą jakieś drapieżniki, nie grożą czynniki chorobowe, bo afrykański pomór świń nie występuje od jakiegoś czasu już na terenie Warszawy. Jest dostępność pokarmu wystarczająca dla do wychowania młodych. Są miejsca ukrycia i dziki oczywiście świetnie adaptują się do warunków miejskich i uczą się, że my im również nie zagrażamy. No i nie mają powodu, żeby się z tego miasta wyprowadzać, bo na zewnątrz może się okazać, że zdobycie pokarmu i życie bywa trudniejsze niż w mieście. W związku z tym po prostu są tutaj jak u siebie.
14: No właśnie, ale tutaj mowa nie tylko o dzikach, ale również między innymi o łosiach, które coraz częściej pojawiają się w Warszawie. Dlaczego tak jest, że te zwierzęta mimo wszystko, no bo słuchamy, nie dziwi mnie akurat dzik na przykład na Białołęce, ale już kiedy pojawia się w Śródmieściu, to już troszkę dziwi, prawda?
15: Tak, ale dziki są w stanie przechodzić w ciągu nocy czy w ciągu doby wiele kilometrów i są w stanie migrować i często tak robią, że migrują między tymi miejscami, gdzie zdobywają pokarm, a z tymi, w których odpoczywają albo na przykład się rozmnażają, więc możemy je spotykać tak incydentalnie w bardzo nietypowych miejscach, ale jeżeli jakieś miejsce je przyciąga, to znaczy, że najprawdopodobniej jest tam gdzieś w okolicy pokarm i oceniając tą obecność dzików w centralnych dzielnicach Warszawy, powinniśmy też wziąć pod uwagę to, co te dziki tutaj przyciąga, czyli bezpieczeństwo i zdobywanie pokarmu najprawdopodobniej. Ale odnosząc się też do pani, powiedzmy, pierwszej części pytania i do tych populacji zwierząt, które są coraz bardziej liczne, musimy troszeczkę popatrzeć szerzej i na zmiany w rolnictwie, które już nie jest rolnictwem rozproszonym z bardzo różnymi uprawami, z uprawami, których na przykład dzięki którym zimą nie ma żadnego pokarmu dla zwierząt, bo na przykład wszystko zostało sprzątnięte z pól. W tej chwili mamy taką intensywną produkcję rolną, często wysokoenergetycznej karmy dla zwierząt, jaką jest kukurydza. I kukurydza bywa źródłem pokarmu bardzo długo jesienią, a czasami również zimą, bo jednak nawet zbiór tych kukurydzy z pól przez kombajny powoduje, że jednak część tych połamanych kolb zalega na polach. Te zwierzęta są w stanie żerować i w sezonie letnim, i w sezonie zimowym na tej kukurydzy. Jest to taki rodzaj fast foodu dla dzików, który powoduje jeszcze przyspieszone rozmnażanie się tych zwierząt. Łosie zostały objęte moratorium. Są gatunkiem łownym, ale od 2000 roku nie poluje się na te zwierzęta, w związku z tym ich liczebność również wzrasta. Musimy do tego dołożyć też zmiany klimatyczne, które sprzyjają części zwierząt, jeżeli chodzi o zdobywanie przez nich pokarmu i poprawę warunków życia dla nich. Oczywiście zmiany klimatyczne nie są pozytywne dla wszystkich gatunków zwierząt, dlatego obserwujemy, że niektóre z nich się rozmnażają, ale takie gatunki jak sarny, jelenie, łosie, dziki czy wilki zdecydowanie korzystają na tych zmianach. Jest ich po prostu coraz więcej. Żubry również są coraz bardziej liczne w naszych lasach, bo program ochrony tego gatunku jest bardzo sprawny i powoduje, że faktycznie coraz nowe siedliska są zasiedlane żubrami z hodowli w taki sposób kontrolowany, ale oczywiście te zwierzęta również gdzieś się rozmnażają później, więc możemy też się coraz częściej spotykać z żubrami. Ja widziałam zdjęcie żubra na ulicy Płochocińskiej i nie wydawało się to fotomontażem, więc bardzo możliwe, że jakiś osobnik również w trakcie migracji i poszukiwania swojego miejsca gdzieś tutaj zawędrował. Więc jeżeli decydujemy się żyć w zielonym mieście, w takim mieście, w którym będzie dużo takich terenów, na których nam się również dobrze żyje i dobrze odpoczywa i które poprawiają komfort życia w mieście i też zabezpieczają miasto przed skutkami zmian klimatycznych, to niestety musimy się liczyć z tym, że te tereny będą również zasiedlane przez zwierzęta. I dziki są tego przykładem.
14: Bardzo często słyszymy ostatnio o tych bliskich spotkaniach, no czasami trzeciego stopnia, ludzi z dzikami, ludzi z łosiami, albo z innymi gatunkami zwierząt, ale bardzo często też właśnie spotykam się z taką argumentacją, że no, nie ma się czemu dziwić, skoro to my chodzimy na teren leśny, tak naprawdę na teren tych zwierząt, więc nie ma się czemu dziwić, no, że z nimi mimo wszystko obcujemy, prawda?
15: To prawda. Do mnie docierało sporo takich skarg od ludzi, którzy się wybudowali w pobliżu lasu, miało być pięknie, ładnie i ten las miałby być widoczny przez te duże okna w tych nowoczesnych domach. Tu się okazało, że na podwórku są dziki, lisy, kuny pod na przykład elewacją, a dzięcioły wykuwają w sobie dziury w ociepleniu budynku, tak? Więc tak, przyroda sobie potrafi radzić. Jeżeli my wchodzimy na teren, który do tej pory był aktywny przyrodniczo, to zdecydowanie te zwierzęta nie znikają w momencie naszego wejścia w to miejsce, tylko raczej będą próbowały zaadaptować się do tych nowych warunków i część gatunków będzie w stanie się zaadaptować i przyzwyczaić. I czasami w taki sposób, który będzie przez nas negatywnie odbierany. Oczywiście to już dotyka pani dużo szerszego problemu, tego w jaki sposób należałoby projektować rozwój miast, bo z punktu widzenia tylko i wyłącznie przyrody, gdybyśmy patrzyli tylko i wyłącznie interesem przyrody, to nasze miasto powinno być jak najmniejszą powierzchnię, gdzie my byśmy byli skupieni w totalnie betonowych budynkach o wysokości kilkudziesięciu pięter na jak najmniejszej powierzchni i bez jakiejkolwiek przyrody zieleni, powiedzmy, pomiędzy tymi budynkami.
14: A wiemy, że od tego odchodzimy teraz.
15: Od tego odchodzimy, bo to jest dla nas po prostu nie do zniesienia, tak? To byłoby coś strasznego mieszkać w takim getcie i w takim więzieniu. Chcemy mieć jednak za oknem drzewo, chcemy, aby ulica była ocieniona drzewem, chcemy mieć blisko do parku, tak, w taki sposób, aby móc codziennie korzystać z tych zasobów przyrodniczych. Chcemy mieć jakoś też niedaleko las, chcemy mieć gdzie wychodzić z psami czy pobiegać. To jest naturalne. No i niestety wtedy musimy się liczyć z kontaktami. Musimy się liczyć, że będą następowały te kontakty z mieszkańcami tych terenów zieleni. Oczywiście można miasto kształtować, czy próbować kształtować w taki sposób, aby zachowywać korytarze migracji, zachowywać kliny napowietrzające, czy na przykład kształtować to otoczenie wokół siebie w taki sposób, aby jednak nie przyciągać nadmiernie dzikich zwierząt, czyli na przykład utrudniać im po prostu zdobywanie pokarmu w naszej okolicy. W przypadku miast często niezabezpieczone śmietniki są takim punktem, który przyciąga do karmy, ale również ogrody, które nie są zabezpieczone, czyli takie nasadzenia z atrakcyjnych roślin, na przykład z roślin cebulkowych, albo takie nasadzenia, które mają drzewa czy krzewy, które produkują liczne owoce jesienią, późnym latem czy jesienią, będą zawsze przyciągały dziki. Więc przy projektowaniu przestrzeni wokół nas, przestrzeni terenów zieleni, powinniśmy jednak na to zwrócić uwagę.
14: Pani wspomniała przed wejściem na antenie o sytuacji z Wilanowa, o tym rozchodniaku, zdaje się?
15: Rozchodniku.
14: To jest chyba też taki przykład tego, że musimy chyba szczególną uwagę zwracać na to, jak projektujemy miasto, ale też to, co pani powiedziała, że tak naprawdę dziki się już chyba do nas przyzwyczaiły i ten nasz zapach, ta nasza obecność, ona w ogóle w niczym im nie przeszkadza.
15: Tak, dziki absolutnie akceptują naszą obecność i w 99,9% przypadków są, powiedzmy, te nasze interakcje kończą się neutralnie, po prostu wszyscy się rozchodzą w swoją stronę, dziki się nie przejmują nami, nie przejmują się psami, które nam towarzyszą, chociaż czasem faktycznie ataki dzików na psy się zdarzają. No i niestety czasami się zdarzają takie sytuacje, które mogą być niebezpieczne albo są niebezpieczne, wtedy kiedy dziki domagają się karmy, domagają się pokarmu, bo są po prostu przyzwyczajone do tego, że ktoś je karmi, więc po prostu kojarzą napotkane osoby z możliwością zdobycia pokarmu i mogą się domagać tego pokarmu w sposób taki mniej lub bardziej natrętny. I widziałam taki film z Falenicy, w którym po prostu dziki dopadły czyjś rower, na którym były zawieszone siatki z jedzeniem, no i ten rower pociągnęły, usiłując wydobyć to jedzenie z tych siatek. Zachowały się zupełnie racjonalnie, jak na te zwierzęta, które po prostu zdobyły pokarm, no tak jak były przyzwyczajone. Ktoś przychodzi z siatką i je karmi, więc no się poczęstowały, tak? Nie można tutaj mieć do nich o to pretensji, ale to niestety my je nauczyliśmy takiego zachowania. Dziki czasami atakują psy, bo raczej psy im się kojarzą z drapieżnictwem, z koniecznością zabezpieczenia siebie przed drapieżnikami, przed wilkami na przykład. I czasami takie ataki na psy bywają również interpretowane jako atak na człowieka. Dzik biegnie za psem, a pies wraca do swojego opiekuna, do swojego przewodnika stada. Czyli, krótko mówiąc, dzik biegnie w stronę człowieka i taka sytuacja może być odczytywana jako atak. Może się zdarzyć takim niechcącym potrąceniem człowieka w tym pędzie. Może się tak wydarzyć, albo jeżeli będziemy chcieli uratować swojego pieska, gdzieś się pochylimy, to też możemy przy okazji być zaatakowani. Więc na to też trzeba zwrócić uwagę i na przykład do lasu zawsze wychodzić z psem na smyczy. W taki sposób, aby on jednak nie sprowokował, gdzieś nie biegał. Oczywiście wkraczamy teraz w taki okres, kiedy lochy mają młode i tutaj wyczulenie matek na opiekę i ochronę młodych jest dużo wyższe niż, powiedzmy, wrażliwość takiego przeciętnego dzika na obecność człowieka w swoim otoczeniu. I może się zdarzyć tak, że taka locha, która wcześniej tolerowała przechodzenie obok siebie w odległości metra, kilku metrów, tym razem zaszarżuje. I takie przypadki również w Warszawie miały miejsce, więc na to też trzeba zwracać uwagę. Przede wszystkim nie wolno tych zwierząt traktować pobłażliwie, nie wolno niedoszacowywać zagrożenia, które mogą stworzyć, ale to nie wynika z tego, że te zwierzęta są złe, agresywne, tylko po prostu one będą działały zgodnie ze swoim programem, tak? W ramach którego funkcjonują, zgodnie ze swoimi odczuciami, wrażeniami, które mają na swój temat, na nasz temat, zgodnie ze swoimi emocjami, więc po prostu my jesteśmy mądrzejsi, inteligentniejsi i powinniśmy przewidywać takie sytuacje, umieć się zachować.
14: A to jest ważne, co pani teraz powiedziała i to miało być moje kolejne pytanie. Jak się zachować w przypadku, kiedy spotykamy na swojej drodze dzika albo łosia? Chyba absolutnie nie podchodzić, tylko w drugą stronę, wycofywać się,
15: tak,
14: prawda?
15: Tak, w żadnym wypadku nie podchodzimy, ale też nie uciekamy w panice, nie krzyczymy. Czyli staramy się, żeby, albo inaczej powiem, jeżeli chcemy upolować zwierzę, to musimy być bardzo cicho, podchodzić w taki sposób, aby to zwierzę nie było w stanie nas zlokalizować. Zwierzęta mają różne zmysły, bardzo mocno wyczulone, na przykład dziki mają słabszy wzrok, doskonały węch i słuch, więc jeżeli chcemy zrobić sytuację, znaczy doprowadzić do sytuacji odwrotnej, czyli żeby żadne zwierzę nie było zaskoczone naszą obecnością, no to powinniśmy się zachowywać troszeczkę hałaśliwie w taki sposób, aby zwierzęta wcześniej wiedziały, gdzie można się nas spodziewać. Dobrze jest też nie schodzić z utartych ścieżek, bo zwierzęta doskonale wiedzą, którędy ludzie się najczęściej poruszają i na przykład w rezerwatach dobrze jest po prostu nie schodzić z wyznaczonych szlaków, bo zwierzęta wiedzą, że będziemy na szlaku, ale niekoniecznie mogą być zadowolone z tego, że z tego szlaku schodzimy i wchodzimy gdzieś w jakieś miejsce, gdzie one się czuły bezpiecznie. Mogą też zareagować agresywnie w ten sposób, w takich sytuacjach. Więc jeżeli możemy, to powinniśmy trochę dać się tym zwierzętom usłyszeć lub zobaczyć wcześniej, a jeżeli już dojdzie do takiego spotkania oko w oko, to nie panikujemy, staramy się wycofywać, nie wykonując przy tym gwałtownych ruchów, nie krzycząc, na pewno nie należy robić sobie selfie ze zwierzęciem, nie należy podchodzić do takiego zwierzęta próbować go pogłaskać, bo to może być odczytane jako atak. Zwierzęta nie rozumieją naszej chęci kontaktu w taki sposób, jak my to rozumiemy i mogą po prostu prostu się bronić w taki sposób, jak uznają za stosowne. I zwłaszcza tutaj ostrzegałabym przed łosiami, bo łosie są dosyć spokojne, pragmatyczne, ciekawskie. Przynajmniej takie są na pierwszy rzut oka, ale to nie znaczy, że nas czujnie nie obserwują i nie oceniają tego dystansu pod kątem takim, czy nie uległ jakiemuś takiemu dramatycznemu skróceniu i czy już się nie czują zagrożone. I czasami jedynym sygnałem, że łoś od obserwacji, takiej stoickiej obserwacji do ataku, gdzie przejdzie od tej obserwacji zaraz do ataku, jest położenie uszu po sobie i takie trochę zmiany sylwetki. To może być przeoczone przez kogoś, kto nigdy nie miał do czynienia z taką sytuacją, a już później nie będzie drugiego ostrzeżenia, będzie szarża i atak. I atak łosia jest bardzo niebezpieczny dla człowieka, to zwierzę może człowieka zabić. Były przypadki w Warszawie ranienia człowieka przez łosia. Te zwierzęta wyglądają na spokojne, majestatyczne, to mają też taki pierwiastek, gdzie są bardzo szybkie i śmiertelnie skuteczne.
14: No majestatyczne, ale też no, ogromne, to są chyba największe ssaki kopytne z tego, co czytałam.
15: Tak, to są największe ssaki kopytne. Samce mogą mieć w naszych warunkach 400 kg, może już za chwilę nawet 500. Samce są trochę mniejsze, w głębi mają ponad 2,20 metra wysokości, więc to są naprawdę duże zwierzęta, większe niż konie, na przykład, do których jesteś przyzwyczajeni.
14: Moim gościem była przyrodniczka Angelika Gaskowska, a my do tematu będziemy jeszcze wracać na antenie radia, ale przysłuchując się temu, co powiedziała pani Angelika, przypomniał mi się taki trend z TikToka, o którym mówili również pracownicy Kampinoskiego Parku Narodowego. Swego czasu osoby, które spacerowały po parku, robiły sobie selfie z łosiami. Pamiętajcie, absolutnie tego nie powtarzajcie. Bo tak jak słyszeliście, to nie tylko największe ssaki kopytne, ale też szalenie szybkie zwierzęta, które mają bardzo krótki ląd i ograniczoną cierpliwość.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
14: W tej części programu powracamy do rozmowy o alternatywnym, demokratycznym klubie piłkarskim, który z powodzeniem od kilku dobrych lat działa na warszawskiej Pradze. W telegraficznym skrócie, jak to się zaczęło? Ano tak, że grupa kibiców, która nieszczególnie przepadała za agresją na trybunach na warszawskich stadionach, postanowiła założyć swój klub, który będzie stronił od agresji. Jak to wygląda w praktyce? O tym mogliście już usłyszeć na antenie radia. A w tej części programu zapytam o demokrację i o to, czy klub byłby w stanie sprzedać swoje wartości. Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska, a moim gościem jest prezes AKS Zły Praga, Jan Dziubecki. Chciałabym jeszcze nawiązać do kobiecej piłki nożnej, która jest mi też szczególnie bliska. 2015 rok. No to był jeszcze czas, kiedy kobieca piłka nożna nie była tak popularna, a wy jednak postawiliście na to, że będziecie prowadzić dwie drużyny jednakowo. Chyba to nie było proste, prawda?
9: Nie było. I właśnie, bo z dzisiejszej perspektywy to może się na przykład to zdanie o tym, że staramy się te sekcje traktować je tak samo, może brzmieć już nie aż tak rewolucyjnie, jak to brzmiało w 2015. My w 2015 klub powstał, w 2016 to pierwszy raz przystąpił do rozgrywek, sezon 2016-17, od najniższych klas rozrywkowych, czyli my tam wtedy graliśmy w czwartej lidze kobiet i w B-klasie mężczyzn. I to było dla nas bardzo ważne właśnie i to było naszym zdaniem zupełnie rewolucyjne, że staraliśmy się traktować te dwie drużyny tak samo. I nadal tak jest i chociaż oczywiście też zawsze jest tak, że często ktoś uważa, że jednak jedną drużynę faworyzujemy przez lata, jednak tam osoby bardziej jakoś tam związane na co dzień, czy nie wiem, kierownik drużyny uważał, że nie, no tym facetom to tam więcej dajecie, bo oni grają, na przykład graliśmy w męskich rozgrywkach takich europejskich, tylko nie było kobiecych, które mogliśmy zagrać, to z tym było związane. Teraz z kolei czasami niektórzy mówią, no nie, jednak to teraz to bardziej ta żeńska drużyna jest preferowana. Ja nie mam takiego poczucia, naprawdę staramy się je traktować równorzędnie, a że akurat w tej chwili na nasza kobieca drużyna gra na poziomie ogólnopolskim, a męska dalej w niskich klasach, no to już tak po prostu jest, no w kobiecej piłce też trochę łatwiej się ciągle wybić, a w męskiej no to bez dużych pieniędzy się nie da w zasadzie. Też z tego wynika. Natomiast tak, traktujemy te drużyny równorzędnie i w 2026 może nie brzmi to aż tak dziwnie, jak brzmiało w 2015. Chociaż nadal jest tak, że kobieca piłka jest traktowana jednak gorzej, mam wrażenie.
14: Tak, ja przyznaję, tak jest. Chciałam jeszcze dopytać o Pragę. Dlaczego akurat Praga, a nie inne miejsce w Warszawie?
9: Klub powstał na Pradze. To spotkanie założycielskie akurat tak się złożyło, że takie miejsce spotkań, gdzie te osoby, które ten klub założyły, tam się spotkały, żeby go założyć, ale one stamtąd się trochę znały. To był klub Offside, który ciągle na Pradze działa, tylko zmienił adres, wtedy był na Brzeskiej, teraz jest na Wileńskiej. I tam się spotkali, ja nie. I to jakoś tak od razu chyba przyszło naturalnie. fajnie, że wydało nam się też, że właśnie Praga, jeżeli zmieniać w ogóle polską piłkę, to w ogóle zacząć, wiesz, jeszcze z Warszawy zaczynać od Pragi, to w ogóle jest jeszcze
14: trudniej.
9: Jeszcze chyba trudniej, ale też trzeba powiedzieć, że ta dzielnica jakoś tam też bardziej zaniedbana. Myślę, że jednak też przez lata, jak ludzie, którzy myślą, nie wiem, zarządzają Warszawą, myślę, że lewa strona Wisły była zawsze traktowana troszkę lepiej, więc tym bardziej wydawało nam się, że warto założyć taki klub na Pradze, gdzie na pewno było trudniej zaczynać, bo pewnie gdybyśmy go próbowali założyć na Mokotowie czy Żoliborzu, to może byłoby łatwiej, nie wiem, ściągnąć kibiców, ale my nie chcieliśmy chyba, żeby było łatwiej. Chodziło nam, żeby robić coś fajnego i coś dobrego i ta Praga nam się wydała miejscem do tego stworzonym. Tam też udało nam się znaleźć boisko, na którym mogliśmy grać i na którym gramy do dziś, na ulicy Kawęczyńskiej.
14: Tak, tak.
9: Więc tym bardziej się związaliśmy już na zawsze chyba z tą dzielnicą.
14: A AKS jest klubem mieszkańców Pragi czy klubem wszystkich mieszkańców Warszawy?
9: Myślę, że jest wszystkich mieszkańców Warszawy, a nawet wszystkich mieszkańców Polski. Znaczy wiemy, że mamy kibiców także poza Warszawą, ale tak, jesteśmy warszawskim klubem. Zależy nam na tym, żeby podkreślać naszą lokalność i zawsze się cieszymy, jak ludzie mieszkający na Pradze i związani z Pragą przychodzą na nasze mecze, ale jesteśmy otwarci też na osoby z innych dzielnic. Ja sam zresztą nie mieszkam na Pradze.
14: Co jest ciekawe, AKS Zły Praga to nie jest tylko klub piłkarski, bo z tego, co czytałam, wy też działacie społecznie. To jest też taki klub, no właśnie, i demokratyczny, i społeczny, czyli niejako przyczyniacie się do tego, że zmieniacie jednak otoczenie Pragi.
9: Tak, zawsze na tym też zależało, żeby... No, nadal jesteśmy głównie klubem sportowym, ale zależało nam na tym, żeby po pierwsze jakoś wpisać tę Pragę, nie tylko działaniami właśnie tym, że organizujemy mecze i tam treningi, ale też tym, że coś dla tej Pragi robimy i na ile możemy, bo to różnie w różnych okresach naszej działalności było, staramy się włączać w różne akcje społeczne na Pradze, czy też w tych naszych na przykład początkach to było działania klubu tam w pierwszych latach. Tak się złożyło, że w kamienicy nieopodal naszego stadionu wybuchł pożar. Wtedy żeśmy organizowali na przykład na meczu zbiórkę na tych pogorzelców, ale też taki bardziej jakiś może systemowy, czyli właśnie, że na przykład prowadzimy akademię od tej chwili też zależnym na tym, żeby właśnie ona była otwarta także dla tych osób, dla dzieciaków z Pragi, które nie zawsze mogą sobie na przykład pozwolić na to ich rodzice, żeby zapłacić pełną składkę członkowską, więc mamy taką politykę, żeby właśnie starać się osobom, które nie mogą znaleźć kogoś, kto za nich zapłaci, albo klub po prostu sam zwalnia taką osobę z części lub całości składek, więc na przykład w taki sposób też staramy się działać. I też bierzemy udział w różnych, jesteśmy często zapraszani do różnych innych inicjatyw na Pradze.
14: Inicjatywy społeczne to jest jedno, a z drugiej strony lokalna historia, wydarzenia kulturalne, koncerty, to również organizujecie.
9: Tak, tak, tak. Czasem organizujemy, no bo też mówię czasem, z tego, że to nie jest nasza główna forma działalności, ale tak, zdarza nam się, współpracujemy z klubami nie tylko z Pragi, ale nie tylko i organizowaliśmy też koncerty po prostu zwłaszcza w początkach, jak klub powstał, to było jedno z ważnych dla nas takich źródeł w ogóle dochodu, żeby ten klub mógł istnieć, to organizowaliśmy takie koncerty benefitowe, które polegały na tym, że zespoły, które na nich grały, dla sprawy grały za darmo, że tam za zwrot kosztów, a cały dochód był przeznaczany na klub. Wtedy z kolei to trochę było też z jednej strony inicjatywa kulturalna, która mogła za kogoś zainteresować, ale z drugiej strony jednocześnie no, dla nas źródło dochodu.
14: Tak się zastanawiam z perspektywy czasu, jak spoglądacie na AKS Zły Praga, wszystko się udało? Te wszystkie zamierzenia, cele, idee, które były na początku?
9: Nie wiem, ja myślę, że jesteśmy w takim też trochę trudnym momencie, bo i też nie będę tak ukrywał, że mam wrażenie, że w pierwszych latach, jak ja też zresztą do klubu się zapisałem, to więcej osób tak naprawdę się włączało w jego działalność.
14: No początki to jest zawsze
9: tak,
14: taka euforia, prawda?
9: Początek tak. I tam taki wiatr w żagle, ta nagroda od UEFA jeszcze, drużyny awansowały tam do A-klasy, mężczyźni, kobiety do trzeciej ligi. Jakieś takie było bardzo dużo osób, które chciały się włączać w życie klubu, a teraz niestety tych osób jest zdecydowanie mniej, więc tutaj mamy teraz taki trochę problem, że my wszyscy członkowie zarządu działamy pro bono, znaczy nikt z nas nie pobiera wynagrodzenia za to, za swoją pracę. Mamy swoje inne zajęcia, tutaj to robimy w wolnym czasie i tego zauważamy, że tego wolnego czasu mamy coraz mniej, bo właśnie działanie na rzecz klubu nas bardzo angażuje i tutaj myślę, że tutaj mamy taki kłopot. Natomiast to, że ten klub już istnieje 10 lat, a nawet 11, no to jest już samo to jest dużym sukcesem, uważam. I mam nadzieję, że będzie istnieć dalej. Natomiast czy wszystkie się zamierzenia udało? Trudno mi powiedzieć, no zależy co kto sobie wyobrażał. Ja nie wyobrażałem sobie, że AKS będzie grał w Lidze Mistrzów i to się jeszcze nie zdarzy, myślę, nie tylko za 10 lat, ale i pewnie za 50, ale kto wie.
14: No kto wie, kto wie. Ale też zadałam to pytanie dlatego, że powiedziałeś, że kobiety grają na wyższym poziomie

0: Szczecina. To są duże koszty. Koszty wynajmu boisk w Warszawie na treningi są bardzo wysokie, na mecze, bo tych boisk jest mało, więc ceny są bardzo, bardzo wysokie. I musimy na to znajdować pieniądze. I dla nas też tutaj, jeśli chodzi o drugą ligę kobiet, tam dostajemy też jakieś środki z miasta, ale to są tak naprawdę niewielkie, znaczy niewielkie. Są to środki, które nam dużo dają, ale nadal to nie pokrywają, myślę, nawet 1/5 budżetu drużyny.
1: No tak, ale to są pieniądze, które i tak musicie zwrócić, żeby pokryć koszty funkcjonowania.
0: Tak, my w zasadzie je wydajemy natychmiast na wynajem boisk, które też należą do miasta. Ale tak, ponosimy koszty pensji trenerów, no bo już tutaj za pracę trenerów musimy płacić. Mamy sponsora, mamy kilku sponsorów, w tym jednego głównego, i to są dla nas bardzo ważne środki. Bez sponsora w tej chwili właściwie nie moglibyśmy działać. Natomiast no, mamy sponsora, nie wiem, czy mogę wymienić jego nazwę w radio, ale widać na naszych koszulkach logo sponsora. Jest to firma, która działa w branży, która mam bardzo odpowiada, znaczy chodzi o kolej. Zrównoważony transport jest to coś, co jest dla nas też ważne, więc cieszymy się, że mamy sponsora, którego logo możemy dumnie nosić na piersiach i który też wspiera nas, bo uważa, że jesteśmy inicjatywą wartą wsparcia, nie wtrąca się zupełnie w żadne sprawy organizacyjne klubu. No i to jest dla nas właśnie ważne, że oczywiście potrzebujemy sponsorów i zawsze będziemy potrzebujemy pewnie też więcej sponsorów, jeżeli mamy się rozwijać, a chcielibyśmy się rozwijać, ale ważne jest, żeby to byli sponsorzy, którzy jakoś będą czuli też, na czym ten klub polega i wiedzieli, że my będziemy oczywiście im zawsze wdzięczni, będziemy ich reklamować, gdzie się da, no ale nie mogą się tutaj wtrącać w to, jak my zarządzamy.
1: A właśnie chciałam zadać to pytanie, no załóżmy, że przychodzi sponsor, który mówi, dam wam 10 milionów, no ale jakby respektuje zupełnie inne wartości niż wy. Przyjmujecie czy nie?
0: No, bardzo bym chciał zobaczyć to spotkanie nasze, na którym byśmy podejmowali te decyzje. Myślę, że byłoby, że nie byłoby to możliwe.
1: Znaczy... Nawet 10 milionów nie przekonuje.
0: 10, no... Bo to jest takie pytanie, za ile jesteśmy w stanie się sprzedać, tak? Za ile jesteśmy w stanie sprzedać nasze idee? No nie. Znaczy, jeżeli była to firma, która otwarcie wiadomo, że jest, nie respektuje naszych idei, to byśmy się nie zgodzili. Pytanie oczywiście, bo mieliśmy, to były zresztą teoretyczne dyskusje w ogóle, ale tam, żeby jakiś bank, zdaje się, rozważany był jako nasz sponsor i część co bardziej ortodoksyjnych członków uważała, że to już jest za daleko. Myślę, że jednak bez przesady, ale jeżeli jest to firma, która otwarcie głosi rzeczy, które są dla nas nie do przyjęcia, to się nie zgodzili.
1: No i to są właśnie te cienie i blaski demokratycznego klubu. Na koniec jeszcze chciałam zapytać, jeżeli jest ktoś, kto nie był jeszcze na waszym meczu w tym sektorze, na trybunach, w sektorze kibica, dlaczego miałby przyjść właśnie na Złego?
0: Zachęcam do przyjścia także osoby, które na przykład uważają, że nie lubią piłki nożnej, bo ja mam dużo znajomych, których często zapraszam na mecze, żeby wpadli. Ja nie mówię, no nie, ale ja nie lubię piłki nożnej, po co będę przychodził. Na meczach Złego mamy dużo osób, które na początku uważały, że nie lubi piłki nożnej, a jednak się jakoś kręciły w
1: to. I przychodzą regularnie?
0: Regularnie, tak. I część z nich nawet rzeczywiście może tego meczu nie oglądać, ale przychodzi tam towarzysko. No myślę, że tam jest naprawdę fajna atmosfera na trybunach. Można dosyć szybko w to się poznać z różnymi ciekawymi ludźmi. Poprzeżywać ten sport, ale właśnie bez jakiejś takiej nadmiernej agresji, która często ludzi odrzuca od chodzenia na mecze. Ale nadal jest to kibicowanie. Śpiewamy prześpiewki i myślę, że to jest dobry sposób, żeby spędzić miło popołudnie. Zwykle gramy w jakichś takich godzinach popołudniowych, w weekendy i właśnie zobaczyć coś nowego, poznać nowych ludzi. Zachęcam, żeby się nie zniechęcać tym, że to jest piłka nożna, jeżeli się nie lubi piłki nożnej. Natomiast jak ktoś lubi piłkę nożną, to tym bardziej zapraszam, bo naprawdę to nadal są rozgrywki na wcale nie takim niskim poziomie, jak się może wydawać. Ja też czasem myślę, że albo się ogląda, nie wiem, Ligę Mistrzów, Mistrzostwa Świata, albo się ogląda właśnie już swój lokalny klub, bo ekstraklasa to też nie jest najwyższy poziom przecież, więc oczywiście może nie jest to poziom taki jak w ekstraklasie, ale nadal mecze są bardzo emocjonujące i nasi zawodnicy i nasze zawodniczki wkładają dużo serca w to i emocji jest co niemiara.
1: I tutaj stawiamy kropkę. Ja dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Moim i Waszym gościem był prezes, nie prezes AKS Zły Praga, Jan Dziubecki. Dzięki.
0: Dziękuję.
1: Tutaj stawiamy kropkę, jeżeli chodzi o Złego. O Złego na warszawskiej Pradze. Niemniej zachęcam do tego, żeby wspierać lokalny sport. Niekoniecznie musi to być piłka nożna, ale może to być tenis, mogą to być biegacze, mogą to być wioślarze i mnóstwo innych dyscyplin sportowych, które są uprawiane na terenie stolicy. Niemniej, jeżeli chcecie przyjść pokibicować Złemu, no to warto wybrać się na obiekt przy ulicy Kawęczyńskiej. A jeżeli znudzi Wam się mecz, bo i tak bywa i mam nadzieję, że o tym również będę mogła opowiedzieć Wam na antenie radia, to warto i tak

0: przejść ulicą Zabytkową, ulicą Kawęczyńską, której układ urbanistyczny został wpisany do rejestru zabytków. Na co warto zwrócić uwagę? No teraz podpowiem, że na pewno na zajezdnię tramwajową, która działa do dzisiaj, a która rozpoczęła swoją działalność w 1908 roku. A takich ciekawostek i takich rozmów mam dla Was zdecydowanie więcej, tym bardziej zachęcam do słuchania radia.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa. Po drodze. Po drodze. Po drodze. Czyli bo to Warszawa w Meloradiu Warszawa.
2: Katarzyna Radzimirska, zapraszam na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa, a w nim będzie kilka tematów. Nie da się nie wrócić i nie wspomnieć o środowym wypadku, do którego doszło na przejeździe kolejowym na Mazowszu, więc o tym na początek. Przypomnimy też, jak prawidłowo zachować się podczas różnych zagrożeń na przejazdach kolejowych, ale w magazynie będzie oczywiście nie tylko o wypadkach. Na koniec będą też zapowiedzi ciekawych wydarzeń, które przed nami, więc zostańcie z nami do końca. Zapraszam.
1: Wypadki i kolizje.
2: Miniona środa była bardzo trudnym dniem dla służb ratowniczych, ale przede wszystkim dla maszynisty i pasażerów pociągu Intercity.

0: prasowego PKP PLK, który dotarł w środę w okolicach południa.
1: O godzinie 11.25 doszło do wypadku. Anna Znajewska-Pawluk, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe. Podpociąg Intercity relacji Lublin Główny, Szczecin Główny w miejscowości Sokolniki wjechał samochód ciężarowy. Przejazd wyposażony jest w sygnalizację świetlną.
0: Skutki okazały się katastrofalne. Wybity z toru jazdy pociąg wykoleił się, a lokomotywa przewróciła się na bok. Rannych zostało w sumie około 20 osób. 8 przewieziono do szpitali, jedna z nich pasażerka pociągu zmarła. Tego samego dnia premier zapowiedział, że chce radykalnych i twardych rozwiązań w sprawie łamiących przepisy na przejazdach kolejowych. Donald Tusk zapowiedział, że w ciągu najbliższych dni przedstawi propozycje zmian w prawie. Nieoficjalnie podniesienie wysokości mandatów z kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Łatwiej będzie też stracić prawo jazdy. Te przepisy mają być, jak mówi premier, szczególnie surowe wobec systematycznie łamiących przepisy na przejazdach kolejowych, a chodzi m.in. o wjeżdżanie i wchodzenie na przejazdy przy opuszczonych zaporach czy przy czerwonym świetle.
2: Niestety ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
0: Niedawno w magazynie była mowa o zdarzeniach na przejazdach kolejowych. Ale jak pokazuje środowy wypadek pod Radomiem, wciąż trzeba przypominać kierowcom o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Kamil Woźniak, inspektor Wydziału Bezpieczeństwa i Obronności Straży Ochrony Kolei.
3: Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei każdego dnia prowadzą zintensyfikowane działania, które mają na celu zapewnić bezpieczeństwo na obszarze kolejowym. Również funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei mają na celu wyeliminować wszelkie możliwe łamanie przepisów początkowych, które obowiązują na obszarze kolejowym. Do obszaru kolejowego oczywiście zaliczamy również wspomniane wcześniej przejazdy kolejowo-drogowe, do których niestety użytkownicy dróg bardzo często popełniają wszelakie błędy. Przede wszystkim ignorowanie znaku stop, który jest praktycznie jedynym zabezpieczeniem bardzo często na przejazdach kolejowo-drogowych, na których nie mamy innych urządzeń zabezpieczających, takich jak rogatki bądź sygnalizacje świetlne. Ponadto na przejazdach kolejowo-drogowych, na których posiadamy takie zabezpieczenia, użytkownicy dróg nie stosują się do sygnalizacji świetlnych, do sygnalizacji akustycznych, które sygnalizują nam, że pociąg nadjeżdża i w przeciągu od 31 do 46 sekund najczęściej pociąg może już się znaleźć na przejeździe kolejowo-drogowym. Dodatkowo, jeśli chodzi o rogatki, użytkownicy dróg często zapominają o tym, że dopóki rogatka nie otworzy się w pełni, żaden użytkownik ruchu nie powinien przejeżdżać przez przejazd kolejowo-drogowy. Tak samo, jeżeli mamy, powiedzmy, zabezpieczenie w postaci półrogatek, często użytkownicy dróg starają się być sprytni w cudzysłowie i omijają te rogatki, przejeżdżają przez przejazd, co oczywiście jest to bardzo duże ryzyko pod kątem ich życia bądź zdrowia. Bardzo często możemy zauważyć, że wszystkie przepisy porządkowe nie tyczą się stricte kierowców, tyczą się również osób pieszych, podróżujących pieszo, bądź osób podróżujących za pomocą innych jednośladów lub wielośladów, którzy często próbują przejść pod rogatkami. Te wszystkie zabezpieczenia są po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo dla podróżujących w pociągach, dla maszynistów, ale oczywiście też i dla kierowców. Tak więc funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei w przypadku jakiegokolwiek ujawnienia takiego błędu użytkowników dróg mogą oczywiście podjąć interwencję w celu na przykład pouczenia tych osób, ukarania grzywny w drodze mandatu karnego do wysokości 500 zł, ewentualnie skierować wniosek o ukaranie do sądu w przypadku odmowy mandatu przez użytkownika dróg.
0: Jak podkreśla Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa Polskich Linii Kolejowych, cały czas warto przypominać kierowcom, jak powinni się prawidłowo zachować, kiedy na przykład auto utknie na przejeździe kolejowym.
4: Jeżeli kierowca niefortunnie zostaje zamknięty pomiędzy rogatkami, wjechał na taki przejazd, no przede wszystkim musi ratować swoje życie, a w drugiej mierze również podjąć czynności, żeby nie doszło do wypadku kolejowego, bowiem zagrożone jest również życie uczestników ruchu w postaci pasażerów, chociażby w pociągu. Najważniejsza jest kwestią jedna rzecz. Jeżeli jesteśmy pomiędzy rogatkami, a nasz samochód tam się nieszczęśliwie znalazł, nie może dalej kontynuować jazdy z jakichś powodów, to przede wszystkim opuszczamy taki pojazd. Jeżeli są z nami pasażerowie, jacykolwiek w naszym pojeździe, to nakazujemy bezwzględnie opuścić pojazd. Należy również oddalić się na bezpieczną odległość, najlepiej za rogatki, bo to jest pierwsza bezpieczna odległość, ale zalecałbym jak najdalej za rogatki, bo siła uderzenia pociągu w taki samochód jest bardzo duża. Jeżeli widzimy, że jeszcze nie ma pociągu, mamy dobrą widoczność i nie widzimy, że ten pociąg w każdej chwili nadjedzie, można spróbować wyłamać rogatkę. Każde urządzenie rogatkowe jest wyposażone mniej więcej w coś takiego, co się nazywa tak zwanym bezpiecznikiem drąga. Jest to urządzenie plastikowe umiejscowione pomiędzy drągiem rogatkowym a napędem rogatki. Jeżeli wyłamiemy to urządzenie, tą rogatkę, to przede wszystkim umożliwi to zjazd naszemu samochodowi. Należy pamiętać o dwóch rzeczach. Po wyłamaniu drąga rogatkowego należy go ułożyć wzdłuż jezdni, żeby nie został w poprzek, bowiem to jest później przeszkoda ewentualna dla innych uczestników ruchu. Co jest ważne, w tym urządzeniu są tu pewne otwory. Te otwory to nic innego jak połączenia elektryczne drąga rogatkowego i po takim wyłamaniu dyżurny ruchu otrzymuje informację, że coś na tym przejeździe się dzieje niedobrego i jest w stanie zatrzymać pociąg poprzez użycie chociażby sygnałów alarmowych, alarmowego zatrzymania pociągu poprzez system radio stop. Kolejną kwestią, którą możemy zrobić w starszych samochodach, jeżeli odmówiły nam posłuszeństwa, spróbować zjechać na stacyjce na pierwszym biegu, ale mówię, dotyczy to tylko starszych samochodów. Jeszcze jedną rzeczą, o której należy pamiętać, to żółta naklejka. Możemy skorzystać również z żółtej naklejki. Szybkie odczytanie numeru identyfikacyjnego przejazdu pozwoli na podstawie systemu, który stworzony jest wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, przekazać informacje do dyżurnego ruchu, a ten poprzez środki łączności albo właśnie, jeszcze raz powiem, z wykorzystaniem sygnału radio stop może umożliwić zatrzymanie takiego pociągu, żeby nie tylko nie doszło do potrącenia czy uszkodzenia samochodu, ale żeby nie doszło tak naprawdę do wypadku na przejeździe kolejowo-drogowym. To są pierwsze podstawowe zasady. My o tych zasadach mówimy bardzo dużo, bo przeprowadzaliśmy ponad 80 prelekcji i spotkań z instruktorami nauki jazdy w ramach kampanii Bezpieczny Przejazd. Przyświeca nam taka myśl, lepiej przygotowany instruktor to lepiej przygotowany przyszły kierowca. Te spotkania odbywają się od 2016 roku i właśnie z instruktorami nauki jazdy, z inspektorami WORD-u, którzy egzaminują uczestników ruchu drogowego na prawo jazdy, żeby również przekazywać wiedzę, jak bezpiecznie zachować się na przejeździe kolejowo-drogowym, kiedy z jakichś przyczyn nasz samochód zostanie zamknięty pomiędzy rogatkami.
0: To był Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa Polskich Linii Kolejowych, a teraz w magazynie zmieniamy temat.
5: Motozapowiedzi.
0: To na koniec w magazynie jeszcze zaproszenia na Europejskie Mistrzostwa Motorniczych, a także Dni Transportu Publicznego w Warszawie. Atrakcji naprawdę będzie mnóstwo.
6: Witold Turbanowicz, rzecznik prasowy tramwajów warszawskich. Zapraszamy 19 września, to jest sobota, na Plac Centralny i ulicę Marszałkowską. Na Placu Centralnym odbędą się Dni Transportu Publicznego, natomiast na ulicy Marszałkowskiej zostaną przeprowadzone ogólnoeuropejskie Mistrzostwa Motorniczych Tramem. Jest to już 12. edycja tej imprezy. Wezmą w niej udział drużyny z 26 miast europejskich, w tym tak europejskiego miasta, jakim jest Melbourne z Australii. Zapraszamy do kibicowania. Będą także dwie drużyny z Polski, z Warszawy, czyli miasta organizatora, oraz z Gorzowa Wielkopolskiego, którego motorniczowie wygrali wcześniej ogólnopolskie mistrzostwa motorniczych. Będzie się działo bardzo dużo. Zapraszamy w sobotę o 10:00 prezentacja drużyn. O godzinie 11 start zawodów.
0: Europejskie Mistrzostwa Motorniczych to jedna z atrakcji Dni Transportu Publicznego w tym roku w Warszawie, ale nie jedyna. Posłuchajcie, co jeszcze przygotowano.
5: Tomasz Kunert, Zarząd Transportu Miejskiego. Przez cały dzień na Placu Centralnym będą stoiska Zarządu Transportu Miejskiego, tramwajów warszawskich, metra warszawskiego, szybkiej kolei miejskiej, miejskich zakładów autobusowych. Słowem wszystkich tych, którzy tworzą, którzy robią transport publiczny w Warszawie. Będzie wystawa zabytkowego taboru autobusowego i tramwajowego. Będzie można więc zobaczyć te pojazdy, które niegdyś woziły warszawiaków, a dziś cieszą się już zasłużoną emeryturą w halach autobusowych i tramwajowych. Dużo atrakcji będzie czekało na najmłodszych pasażerów warszawskiego transportu publicznego. Będą gry, zabawy, quizy, także stoiska rozrywkowe, zabawowe, przysmaki, gadżety. Tak więc zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać transport publiczny z nieco innej strony. Ale to nie wszystko, bo już w przeddzień Dni Transportu Publicznego, czyli 18 września w piątek, na Węźle Młociny będziemy rozdawali wszystkim pasażerom ciasteczka z wróżbą. Potem w poniedziałek 21 września będzie można skorzystać w Warszawie w różnych miejscach, m.in. na Węźle Młociny, z mobilnego serwisu rowerowego. Tego dnia, 21 września, zapraszamy także warszawiaków na prezentację odremontowanej wiaty typu EU. Wiaty typu EU, charakterystyczne, przeszklone wiaty przystankowe, które początkowo były stawiane właśnie na trasie Łazienkowskiej, już dziś zniknęły z krajobrazu Warszawy. Ocalały dwie takie wiaty w trakcie remontu. Z tych dwóch wiat została zbudowana jedna, która wróci na ulicę Warszawy i właśnie w poniedziałek będziemy ją pokazywali. Ona stanie na przystanku Centrum przy Rondzie Dmowskiego pod pawilonem dawnej Cepeli. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, wszystkich tych, którzy chcą zobaczyć kawałek historii Warszawy. Będą niespodzianki. 22 września, dzień bez samochodu. Tego dnia będzie można korzystać ze wszystkich pojazdów z logo warszawskiego transportu publicznego, czyli z tramwajów, autobusów, metra, pociągów, szybkiej kolei miejskiej, bezpłatnie. Także bezpłatnie będzie tego dnia można parkować samochody na parkingach P+R. Podobną propozycję właśnie bezpłatnych przejazdów przygotowali także samorządowi operatorzy kolejowi, czyli Warszawska Kolej Dojazdowa i Koleje Mazowieckie. 20 września, czyli w niedzielę, szybka kolej miejska zaprasza do zwiedzania swojej stacji technicznopostojowej na Szczęśliwicach.
0: Tak jak słyszeliście, wiele będzie się działo w przyszły weekend w Warszawie. Dni Transportu Publicznego, w tym Europejskie Mistrzostwa Motorniczych, już w sobotę 19 września od 10 w samym sercu miasta. A jeśli chcecie się tam wybrać, to oczywiście jak zawsze wszelkich szczegółów szukajcie w internecie, mediach społecznościowych. A w tym magazynie to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnej audycji.
7: Po drodze, po drodze, po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa. W Meloradiu
0: Warszawa. Katarzyna Radziwiłłowska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa, a w nim będzie dziś coś dla miłośników kolei. W minioną niedzielę na stacji Warszawa Główna rozpoczęły się oficjalne obchody jubileuszu 40-lecia Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. To filia stacji Muzeum w Warszawie, która też świętowała tylko swoje 10-lecie. Mieliśmy więc dwa jubileusze. Nieprzypadkowo początek był właśnie na Warszawie Głównej, bo tam były pierwsze atrakcje muzyczne, ale też stamtąd warszawiacy i zaproszeni goście wyruszyli pociągiem retro niespiesznym właśnie do Sochaczewa. A jak było? Zapraszam na moją relację.
7: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
0: Dziś wyjątkowe wydarzenie, a jest ze mną
8: Dariusz Grajda, wiceprezes zarządu PKP SA. Każdy jubileusz jest w pewnym sensie symboliką i tak jak obchodzimy w tym roku stulecie polskich kolei państwowych, tak dzisiaj w ramach obchodów obchodzimy 40-lecie Muzeum Wąskotorowych Pojazdów w Sochaczewie, ale jednocześnie i 10-lecie stacji Muzeum, która to jednostka jest spadkobiercą przecież Muzeum Kolejnictwa. I PKP SA właśnie w ramach obchodów stulecia współtworzy czy współpracuje ze wszystkimi instytucjami, które przecież wszystkie wywodzą się z dawnego PKP.
9: Jakby miał pan powiedzieć, z czym Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie jest wyjątkowe?
8: Po pierwsze dlatego, że to jest wąski tor. Po drugie, że jest otwarte dla mieszkańców i zwiedzających prawie non-stop. Dzisiaj będą przejazdy dwoma parowozami i posiada w swoich zasobach takie pojazdy, których nie ma w innym miejscu w Polsce. Na przykład lokomotywy parowe i zabytkowe wagony.
9: A dziś okazja do tego, żeby przyjechać pociągiem niespiesznym?
8: No nieśpieszny to takie nasze retro. Możemy się cofnąć 50 lat do tyłu i na przykład próbować otworzyć szybę, do której, czy okno, gdzie trzeba użyć dużo siły, aby je otworzyć. No nie ma w nim klimatyzacji, to jest to. Wars serwuje takie potrawy, jakie były kiedyś serwowane w Warsie. Jest odrestaurowany na 50 lat wstecz, tak jak wyglądały wtedy te pociągi. To gratka dla fanów kolei, ale i nie tylko, bo pociąg jest nie tylko dla miłośników kolei, ale dla tych wszystkich, którzy czasem chcą pokazać swoim wnukom, już można było tak powiedzieć, jak to drzewiej się w Polsce podróżowało, jakimi pociągami. Ale i tak to jest tylko cofnięcie się o 50 lat, bo gdy uruchamiamy znowu pociąg prowadzony przez lokomotywę parową, no to jest jeszcze większa gratka, kiedy za przeproszeniem sypie w oczy, a oczy zaczynają płakać.
9: Zainteresował was niespieszny, to przedstawcie się.
10: No to ja ogólnie, Oskar, jestem z Warszawy stąd i właśnie co ciekawe, to nie było nigdzie w rozkładach ani nic informacji o tym pociągu, bo jest to, że tak powiem, okazjonalny pociąg, okazjonalny, czyli VIP-owski pociąg retro, także na szybko się dowiedziałem, że to tu ma być. No i jestem ucieszony, bo naprawdę to dość rzadka rzecz dla miłośników, tak.
11: Ja nazywam się Stanisław, jestem z Nowej Iwicznej, tam pod Warszawą i właśnie też nie wiedziałem, że to będzie w rozkładzie, że to w ogóle pojedzie ten pociąg, ale sobie wczoraj wszedłem na stronę tam tej sochaczewskiej wąskotorówki i zobaczyłem, że ma być taki pociąg na Warszawie Głównej, a akurat dzisiaj jadę na nagrywanie w Warszawie na pociągów, bo z miłośnikiem kolei jestem. Przyjechałem i akurat jest, to czemu nie skorzystać?
10: Nieśpiesznych wiele ich widziałem, ale myślę, że to jest o wiele bardziej wyjątkowy niż te wszystkie pozostałe. No już nawet na start przed odjazdem widać, że jest orkiestra, też są pracownicy, którzy mają takie naprawdę stare mundury i, że tak to imię, gadżety jak okulary z tamtych czasów i takie rzeczy, także naprawdę...
9: Jest klimat.
10: Tak, naprawdę zadbali o to i dopięli.
11: Też się cieszę, że tutaj w ogóle jestem.
9: A co tutaj ci się najbardziej w tym niespiesznym podoba?
11: Ogólnie takie retrowagony, bo ja z takich starej kolei jestem fanem i w ogóle mi się tutaj wszystko podoba, ta orkiestra, takie stare stroje i ogólnie wszystko.
9: No to życzę wam udanej podróży i takiej owocnej, żebyście się naprawdę nacieszyli tym przejazdem.
10: No dziękujemy bardzo. Udanego dnia.
9: No i niespieszny ruszył z miejsca. Ja już zajęłam wygodny fotel retro w pociągu, a akurat tak się zdarzyło, że razem podróżuje ze mną pan Piotr Goszczycki z synem Marcinem. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
9: Co takiego jest wyjątkowego w podróżowaniu właśnie niespiesznym?
12: Co jest takiego wyjątkowego? Jest to klimat, który był 30 lat temu i są ludzie, którzy pomimo nie patrzą się w telefon, nie używają telefonu, tylko siedzą naprzeciwko siebie i rozmawiają ze sobą. Zawiązują się nowe znajomości, zawiązują się przyjaźnie, zawiązuje się rozmowa i to jest najpiękniejsze, że wraca ten etos takiego podróżnego, który ze sobą rozmawia, który mówi, opowiada i ta podróż jest zupełnie inna.
9: Marcinie, a tobie co się tutaj najbardziej spodobało?
13: Mi się tu podobało, że jest tu wars i jesteśmy w wagonach VIP i właśnie ruszyliśmy i kolej właśnie jest taka ciekawa, spokojna, można porozmawiać.
9: A opisz naszym słuchaczom, no bo oni nie widzą, a chcieliby sobie wyobrazić, jak taki przedział wygląda. Powiedz, co my tutaj mamy.
13: Mamy fotele w kratkę z oknami.
12: Można to okno otworzyć.
13: Tak, można otworzyć okna.
9: Można okno otworzyć, a jak podobają ci się te retro zasłony?
13: Bardzo fajne i mój tata ma podobny do tego szalik.
9: O proszę.
12: Wars działa tylko po prostu przy okazji tej podróży, nie działa, ale do czego zmierzam? Wars funkcjonuje normalnie w pociągu niespiesznym i oferuje bardzo, powiedzmy, dania tradycyjne.
9: Na przykład?
12: Na przykład jajko sadzone na pół talerza z kefirem i ja spróbowałem wyśmienitego bigosu z grzybkami, co przepadam za bigosem, więc raczyłem się tym bigosem, a Marcin zjadł przepysznego schabowego na pół talerza, no bo takie schabowe powinny być, i popiliśmy kultową orążadą Bolek i Lolek.
13: Tak.
9: Smakowało?
13: Bardzo smakowało.
9: A jedziemy do Muzeum Kolei Wąskotorowej, do Sochaczewa. Na co tam warto zwrócić uwagę? Bo pan jako miłośnik kolei, autor książek, już to miejsce nieraz miał okazję odwiedzać.
12: W Sochaczewie możemy zwrócić uwagę na największą w Polsce makietę kolejki wąskotorowej właśnie w Sochaczewskiej, która sama kolej już ma ponad 100 lat. Możemy zwrócić, zresztą to jest największy skansen parowozów, lokomotyw wąskotorowych z ilością ponad 200 egzemplarzy wyjątkowych lokomotywek, parowozików, wagoników, więc jest na czym, na co popatrzeć, zatrzymać się, podotykać.
9: A Marcinie, a ty co chcesz dzisiaj tam obejrzeć przede wszystkim?
13: Chcę obejrzeć pociągi, zobaczyć, czy coś tam się zmieniło i czy nadal jest mój ulubiony wagon.
9: A jaki to wagon?
13: Nie pamiętam, ale jest bardzo ładny.
12: Jeszcze jest jedna rzecz najważniejsza. Dzisiaj przy tej okazji będą czynne parowozy.

0: już niespiesznym, a kolejne atrakcje związane z jubileuszem 40-lecia Muzeum Kolei Wąskotorowej w Suchaczewie, czyli filii stacji muzeum, czekały na miejscu. Na miejscu spotkałam też pana Krzysztofa Chłystka, przewodnika po tym muzeum, który opowiedział o najciekawszych eksponatach.
1: No, tych ciekawych eksponatów mamy bardzo dużo, bo jest to największe muzeum w Europie kolei wąskotorowej pod względem zgromadzonych zbiorów. Mamy kilka XIX-wiecznych lokomotyw. Najstarszy parowóz, akurat obok niego tutaj stoimy, z roku 1882. Mamy także najcięższy parowóz, najsilniejszy na kolejach wąskotorowych, PW53. Mamy także rowerek, który jeździ po torach. No, trzeba by to przyjechać, zobaczyć, odwiedzić, zwiedzić. Wtedy będziemy mogli porozmawiać.
0: No właśnie, ale tak na zachętę to opowiedzmy chociaż troszeczkę więcej o tym właśnie parowozie, przy którym stoimy.
1: No jest to najstarszy parowóz na kolejach wąskotorowych, no i najmniejszy. On ostatnie lata spędził w cukrowni Tuczno. Także widzimy też oznaczenia, no nie widzimy, teraz rozmawiamy, ale są też oznaczenia CT8. Jest to 8. z kolei nabyty parowóz przez tą cukrownię.
0: I jak on trafił tutaj do muzeum?
1: No, my tu pozyskiwaliśmy eksponaty od kilkudziesięciu lat. Tutaj prym wiódł pan Bogdan Pokropiński. Dzisiaj właśnie była odsłaniana tablica. Jego troszeczkę wcześniej ta tablica była odsłaniana. A to przeważnie dzięki zasługom pana Bogdana Pokropińskiego te eksponaty trafiały tutaj do stacji Muzeum Sochaczew.
0: A już na pierwszy rzut oka widać, że prezentuje się zupełnie inaczej. No właśnie, z czym jest przede wszystkim charakterystyczny?
1: Charakterystycznie jest to, że to jest najmniejszy parowóz tutaj, jaki tutaj mamy w naszych zbiorach. No i oczywiście najstarszy. No, dlatego tutaj jest zainteresowanie, jeżeli wycieczki przyjeżdżają, no to właśnie tutaj się udajemy, no bo to jest rodzynek w naszej kolekcji. Ten parowóz, tutaj ten nasz rodzynek najstarszy, stoi z wagonikami osobowymi. Te wagony produkcji polskiej, produkcji niemieckiej, też ponad stuletnie.
0: A tutaj wnętrze tego parowozu też prezentuje się ciekawie.
1: Wnętrze parowozu, proszę szanownych słuchaczy, no tutaj powinniśmy jeszcze troszeczkę uzupełnić niektóre rzeczy. Staramy się podczas renowacji, ja też zajmuję się tutaj renowacją, także staramy się uzupełnić wszystkie części tak, jak oryginalnie wychodził z fabryki.
0: No tu są takie różne pokrętła i to jest wielki kocioł.
1: No, bardzo duże zainteresowanie młodzieży przeważnie, to jest jedno urządzenie. Gwizdek. I tutaj widzimy, jest uchwyt, także posiada to urządzenie.
0: A w tym kotle palono węglem.
1: Tak, tutaj jest palenisko. To są przeważnie maszyny opalane węglem. No były także drewnem opalane. Koleje leśne to także drewnem opalane były.
0: Ten kocioł obsługiwała jedna osoba?
1: Załoga parowozu wąskotorowego składała się przeważnie z dwóch osób, maszynista i pomocnik. No i kocioł obsługiwał przeważnie pomocnik, maszynista, kierowanie ruchem, obserwowanie drogi, no i nawrotnica, przód, tył.
0: Często było, że tak zapytam, trzeba dorzucać do pieca?
1: No na pewno, trzeba było pilnować tego ognia, no bo jakby wygasło, to już byśmy dalej nie pojechali.
0: To w takim razie powiedzmy o pociągach, o lokomotywach, które dziś konkretnie mają być prezentowane.
1: Dzisiaj przybyły do nas dwa parowozy, które będą pod parą. Za chwileczkę będziemy mieli tutaj prezentację tych parowozów. Jeden jest to parowóz PX48 ze Średzkiej Kolei, a drugi parowóz to jest parowóz Lasek z Kolei Kaliskiej.
0: Dziś obchodzimy 40-lecie Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. Pan tu jest od początku.
1: Ja jestem tutaj od początku, a nawet troszeczkę wcześniej, bo 42 lata w tym miejscu przepracowane na Kolei Wąskotorowej Sochaczewskiej, w muzeum.
0: A jest pan przewodnikiem, czy kiedyś jakieś pytanie pana zaskoczyło?
1: No na pewno. Przyjeżdżają turyści, przyjeżdżają miłośnicy, także pytania mogą być zaskakujące, no ale staramy się być przygotowani.
0: To na koniec chciałam pana tylko poprosić, żeby pan jako przewodnik zaprosił naszych słuchaczy do odwiedzenia tego muzeum. Dlaczego warto?
1: Bardzo serdecznie zapraszam do naszego pięknego muzeum. Jak już powiedziałem, jest to największe muzeum w Europie pod względem zgromadzonych zbiorów. No, jeździmy także turystycznie od kwietnia do września. Trzeba przyjechać, zwiedzić, odwiedzić. Będą państwo na pewno zadowoleni.
0: I cóż, drodzy słuchacze, moja wyprawa. wyprawa do Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, które świętuje 40 lat istnienia, dobiega końca. Za chwilę wracam do Warszawy, ale również Was gorąco zachęcam do odwiedzenia tego miejsca. Naprawdę jest klimat, a miłośnicy kolei na pewno nie będą rozczarowani.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewne auto.pl.
2: 3.17.41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8.11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kaufland?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 1,5%, 1 litr. Tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka. Jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale. Kupujemy.
11: Sposób na twój dobry dzień?
10: W Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie. Meloradio.

0: Melo Radio. To jest Melo. To jest nowe.
1: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

Siemanko, 10:00 wjechała na zegarki, a u nas weekendowe melo i najgorętsza muzyka na sobotnie przedpołudnie. Self-Aware w remiksie Lumixa dla was. Opoka, siema, hej.

podtrzymuję to, co powiedziałem tydzień temu, że tytuł tej piosenki Poza Tobą Nic to jest najlepsze wyznanie miłości i potwierdzenie, że kogoś bardzo, ale to bardzo kochamy, jest dla nas ważne. Liwka, jaki to jest piękny, genialny numer. Poza Tobą Nic. Zapamiętajcie ten tytuł, a swoje ulubione wspierajcie na playermeloradio.pl, bo tam cała 30 Meloradia na was czeka. Można głosować. No wypadałoby nawet. Sobota jest, nie macie lepszej roboty, więc proszę wejść i zagłosować. Może na coś od Tiesto, może na coś od LMFAO. Sprawdźcie, jakie propozycje dla was mamy. A teraz Ritual w Melo.

0: No świetnie przy tym numerze się lata po sklepie z wózkiem. Naprawdę sprawdzałem. Sprawdźcie i wy, weźcie sobie słuchawki na zakupy, jak ktoś się wybiera. A jak nie, to głośnik można, pewnie. Nie wiem, jak się skończą te zakupy. Ale do odważnych świat należy. Axwell Bone z numerem Water Turns You On. Takie gorące numery gram wam przed południem w weekendowym. Mello Offenbach już szykuje się. Norma Jane Martin razem z nim. Overdrive nazywa się tytuł. Zaraz gramy.
1: Reklama. Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo dwie najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest.
5: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
6: Stokrotka.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w supercenie.

0: zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: W życiu liczy się wnętrze, dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt Twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
5: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz tarma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
7: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
10: Po reklamie. Meloradio Warszawa.

Send Me Your Love w gromie Antonia w Melo Radio. Dajcie znać, co tam u was słychać jeszcze przed południem w sobotę, w nowym roku szkolnym. Wrzesień, jak się zaczął? Mam nadzieję, że wszystko leci na razie jak z płatka. Nasz WhatsApp oczywiście do waszej dyspozycji. Wbijajcie na smartfonach meloradio.pl i na dole znajdziecie przekierowanie. No to ja też przekierowuję was serdecznie i zapraszam na player meloradio.pl, bo tam cały line-up dzisiejszego dobrego Melo, o którym wkrótce sobie pogadamy na antenie, bo było trochę zmian. Topic Becky G. Sorry, papi, teraz.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

ty się wieziesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałem.

0: przed 11 w weekendowym Melo, chciałem powiedzieć. A o 11 mamy dla was kolejną porcję potężnych, gorących numerów. Zaczniemy tym hitem.
1: A już o 11 zagramy
0: How Does It Feel? Dub Dogs.

0: Reklama.
1: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Pani Barbaro, niech Pani posłucha!
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
9: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty@pianoforte.pl.
10: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
17: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
16: No dobrze, a taki fajny prezent?
17: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
17: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
18: Aha.
19: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow.
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
21: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan!
22: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. 4,90 i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
14: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Aj, jakby tak można było się jeszcze troszkę drzemnąć, co? Niektórym chodzi to pewnie po głowie, no więc jak rzeczywiście tak jest, to zróbcie głośniej. Już ja zadbam o to, żeby spać wam się odechciało. How does it feel, Dub Dogs dla was?

Take Me Back, Kygo i MacNown w Meloradiu. Tak gramy wam po godzinie 11. Gorące, imprezowe numery mamy właśnie my, bo to jest rozgrzewka przed wieczornym dobrym Melo, a cały line-up sprawdzić możecie wbijając oczywiście na player meloradio.pl. Dzisiaj sporo będzie działo się wieczorem, bo jak zwykle o 20.00 zaprosimy was na The Best of Tomorrowland, Rehab, Skytech, Armin też się pojawią, ale Armin przez godzinę. Potem nówka u nas, Blaster Jacks od północy. A kto jeszcze zagra, sprawdźcie zaglądając na player meloradio.pl. Zrobicie duże oczy.

0: zaufaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
0: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
6: Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na Pepco.pl.
10: Czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
11: Stokrotka.
12: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
13: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii dobry plan wystarczy.
18: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
21: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do Twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
23: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji.

0: Lidlu. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
1: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
2: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Jak ktoś chciał, żeby wróciły wspomnienia z najlepszych imprez sprzed lat, no to bardzo proszę, Wet Fingers pomogliśmy, mam nadzieję, numerem Hi-Fi Superstar. Dzisiaj w ogóle to jest dzień pierwszej pomocy. Ciekawe, czy wiecie, jak ta pierwsza pomoc powinna wyglądać. Zasady RKO. Proszę słuchać na naszego WhatsAppa. Sprawdzam, a za chwilę trochę o szczegółach. Marshmello, Illinium i Close My Eyes teraz muzycznie, a potem David Guetta, który zrobił wielkie wow na Tomorrowland i to na dwóch weekendach. Naprawdę to był jeden z najlepszych setów, którego słuchałem. I Don't Wanna Wait pojawi się jeszcze w tej godzinie.

0: Little Rosie, ale Farmer, you know us, w Melo Radio, prawie południe. Co tam u was słychać? Marta, pozdrawiamy serdecznie. Nie wiem, gdzieś ty znalazła takie słońce. Dajcie znać, jak u was z pogodą dzisiaj.
1: A już o 12 zagramy.
0: My zagramy Gorąca i Like, Marlon Hofstadt.

0: To zaraz wracamy.
1: Reklama. Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram, a tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Każdą sobotę. Ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany. Tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem... Postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
10: Kochanie, teraz jest idealnie.
9: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
11: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
13: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
12: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
14: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate na Dolnym Mokotowie w sąsiedztwie Łazienek Królewskich przy ulicy Belwederskiej. Apartamenty-pianoforte.pl.
16: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
17: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Ale
0: ale jesteś zadowolony.
18: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
0: Aha.
18: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow.
18: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
20: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
21: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm, dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: O reklamie.

30 uciśnięć, 2 wdechy. To tak tylko przypominam, bo dzisiaj mamy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. A jeśli potrzebujecie takiej muzycznej pierwszej pomocy dzisiaj po południu, to proszę bardzo. Mam coś dla was. Marlon Hofstadt, I Like na początek. Opoka, siema.

z Odry pan pochodzi, ma 26 lat. Jak miał 15, to już grał pierwsze imprezy, a dzisiaj gra dla was w Melo Radio. Neptunika, tak nazywa się DJ, który dostarczył wam numer What If. No właśnie, a co jeśli powiedziałbym, że mamy dla was szybką kasę? Możecie sięgnąć po nią, wbijając na meloradio.pl. Parę stówek może być twoje na weekend, na wieczór, na co tylko chcesz. Wystarczy, że dasz znać, na co tylko chcesz przeznaczyć te pieniądze. Meloradio.pl, tam zgłaszacie się do naszej zabawy, a tu zgłasza się Tiesto z numerem Secrets.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Polecamy się do towarzystwa w nocy również, ale wszędzie tam, gdzie jesteście teraz. Ali Oaks, Reasons w Meloradiu, za chwilkę Ram Pam Pam. To wszyscy razem to zróbmy.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow! Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
8: Ctrl F. Szukamy, szukamy. Ctrl O. Co my tu mamy? Ctrl S. Zapisz mnie na informatykę w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Bo chcę robić to, co lubię. Studiować swoje hobby i potem pracować z pasją, a zyski czerpać w terabajtach. Więcej na uth.edu.pl.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja.
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
19: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
21: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis.

0: Danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt, aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt, 70% taniej.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.

No odrobinę za szybki numer, odrobinę za szybki, choć naprawdę genialny. Summer's Back, A-Log i Jess Glynn. Mówię oczywiście o tempie uciśnięć w trakcie RKO, czyli reanimacji. Dzisiaj mamy pierwszy dzień, dzień pierwszej pomocy. No a na WhatsAppa właśnie napisał Kuba, który mówi, że wśród tych najlepszych numerów do prowadzenia resuscytacji między innymi Stayin' Alive, i to nie są wcale żarty, bo właśnie utwory pomagają narzucić odpowiednie tempo między setką a 120 uciśnięciami na minutę. No to teraz ciśniemy z numerem Karnawał. Gibbs Peasant for Money w weekendowym Melo.

0: Ride It, Regard w Melo Radio, prawie 13. Tu weekendowe Melo, rozgrzewamy się przed wieczorem. Najlepsze sety największych gwiazd światowej sceny klubowej tylko dla was, tylko w Melo Radio. Wbijcie na player meloradio.pl, sprawdźcie cały line-up. Ja tylko dodam, że nówką od września jest Blaster Jacks.
1: A już o 13 zagramy
0: Zokaria, Andy Dust.

0: Reklama. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
1: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
2: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W Castoramie zaprojektujemy twoje. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w West Street Mokotów, zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
8: Kochanie, teraz jest idealnie.
7: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
10: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate przy zakupie 2, trzecie za grosz. I ptasie mleczko Wedel. Wybrane rodzaje za jedyne 15,99. Oferta trwa od 10 do 12 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
15: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
16: Elektryk? Pewnie drogi.
15: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
16: Co? Z serwisem i gwarancją?
15: I tylko 10% opłaty wstępnej.
16: Tylko gdzie jest haczyk?
15: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
16: Czekaj, 30 tysięcy?
15: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
17: Mama! Cześć, kochanie.
18: Co chcecie na obiad?
19: Przywolę z pyrę.
20: Pierogi z serem.
17: makaron carbonara.
18: Fasolka po bretońsku.
19: Kochani, to nie jest restauracja.
18: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
19: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
20: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
21: Ja tam zawsze śpię na boku.
22: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
21: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
23: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
24: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w na boku po prostu gram.
21: Na boku, w Teatrze Kamienica.
22: Premiera już 15 września.
23: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.

0: na 94 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
2: No cześć, 13 na zegarkach u nas, Zokaria, Andy Dust, to jest pierwszy najgorętszy numer tej godziny. Róbcie głośniej i dajcie się ponieść w stronę weekendu.

On Tonight, Silva Bampa w Meloradiu. Takie gorące numery nawet we wrześniu przypominają o tym, że może być pięknie. Wiem. Nie jest najgorzej, jeśli chodzi o pogodę dziś za oknami, ale w nocy zrobi się naprawdę rzeźko, więc przygotujcie grube kołderki i zamknijcie okna na noc, bo temperatura może spaść nawet do 5 stopni powyżej zera. Można też przy uchu postawić radyjko i niech gra One More Time. Robin Schulz dla was teraz.

brzmi jak świeżaczek, no bo to jest świeżaczek. I numer Heaven, i artysta Thomas Gray w Melo Radio. Taką muzykę proponujemy wam w sobotnie popołudnie. No i co wy na to? Dajcie recenzję, czekam przy WhatsAppie. Sponsorem programu był

0: Tesla powraca w drugiej części kinowego hitu.
1: Świat Ciebie potrzebuje.
0: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.
2: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.

0: Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
1: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2+1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
4: Codziennie.
5: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
6: Kochanie, teraz jest idealnie.
7: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
9: No, wiem, Barbara. I dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
14: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
16: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
17: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty tu.

Trips i Kubańczyk. Ostatni raz zatańczysz ze mną w Melo Weekendzie Melo Radia, a ja trafiłem na ranking miast idealnych na taki city break jesienny na przykład. Można zobaczyć wszystkie najważniejsze miejsca, zabytki w tych miastach, w zasadzie nawet nie korzystając z komunikacji miejskiej czy też samochodu, bo wszystko jest bardzo blisko siebie. Poleca się Kordoba hiszpańska, poleca się, uwaga, Monako i Monte Carlo, poleca się Tartu w Estonii czy Nagasaki w Japonii. No to już dalsza wyprawa. Ale gdziekolwiek postanowicie polecieć, pojechać albo popłynąć, zabierzcie nas ze sobą. Apka do pobrania na smartfony, Self-Aware dla Was.

0: Easy on my heart, Gabry Ponte w Melo Radio. Zbliżamy się do 14. Po 14 między innymi Kungs na antenie Melo Radia, ale to nie tym numerem zaczniemy nasze spotkanie. Numer, który nucicie, śpiewacie i który pewnie za chwilkę znowu zacznie krążyć wam po głowach.
1: A już o 14 zagramy
0: Sorry Papi. I od razu jakby cieplej się robi, co? Topic Becky G, punktualnie o 14.
1: Reklama. Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie. Szukasz nowego mieszkania? Przestań tylko przeglądać zdjęcia. Zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji Talarowa Park oraz Aroma Park. Przyjdź, wejdź do gotowych mieszkań i wykończonych lokali pokazowych. W ofercie znajdziesz również mieszkania czteropokojowe. Poczuj prawdziwą jakość fińskiego designu. Spotkajmy się 11 i 12 września w biurze sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
2: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
3: Co robimy w sobotę, 19 września?
4: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
3: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
4: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
3: A w niedzielę?
4: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
3: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Szykujemy skok.
13: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
14: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
15: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
16: Świat ciebie potrzebuje.
15: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Mamy niskie ceny.
20: Otwórz okno. Zamknij drzwi. Podkręć ogrzewanie. Zamknij okno. Zakręć grzejnik.
10: Nie przegrzewaj siebie ani domowego budżetu. Sterowanie ogrzewaniem Salus automatycznie dopasuje temperaturę do twoich potrzeb. Mniej biegania, więcej oszczędzania. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
21: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
22: Codziennie.
0: dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
22: Ja tam zawsze śpię na boku.
23: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
22: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
24: Chyba nie myślicie, że powiem Wam, co robię na boku.
25: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w Na Boku po prostu gram.
22: Na Boku w Teatrze Kamienica.
23: Premiera już 15 września.
24: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
26: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

Weekendowe Melo, rozkręcamy się przed dobrym Melo. Fajnie, że jesteście po drugiej stronie opoka w studiu Meloradia. Leci do was Sorry Papi. Inni gadają, a my gramy.

Whatever Turns You On, Axwell i Bon w Melo Radio. Jak zrobiło się już tak grubaśnie imprezowo, to warto wspomnieć o dobrym Melo, bo my w każdą sobotę zapraszamy was od 20 na spotkanie z wielkimi nazwiskami światowej sceny EDM. Dzisiaj zaczniemy sobie klasycznie, czyli The Best of Tomorrowland. Wybraliśmy dla was pewien wyjątkowy set, o którym na pewno jeszcze dzisiaj wam opowiemy małe co nieco. Pojawi się Rehab, pojawi się Skytek. Panowie dość dobrze się znają i współpracują już od jakiegoś czasu. Nie zabraknie Armina Van Burena i dobrego Melo z Robinem Schulzem, a nowością będzie Blaster Jacks.

Zakochałem się w tym numerze. Przy tym numerze też można się w kimś zakochać, bo nie jest taki romantyczny, co? Poza tobą nic, Liwka. W Melo Radio prawie 14:30. Marta napisała, że dzisiaj wybiera się w miasto, więc dołączy do nas dopiero później.

0: Reklama. Szukasz nowego mieszkania? Przestań tylko przeglądać zdjęcia. Zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji Talarowa Park oraz Aroma Park. Przyjdź, wejdź do gotowych mieszkań i wykończonych lokali pokazowych. W ofercie znajdziesz również mieszkania czteropokojowe. Poczuj prawdziwą jakość fińskiego designu. Spotkajmy się 11 i 12 września w biurze sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
5: Kochanie, teraz jest idealnie.
6: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow!
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
11: Co robimy w sobotę, 19 września?
12: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje piąte urodziny.
11: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
12: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet, konkursy z nagrodami, wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herbut, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
11: A w niedzielę?
12: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
11: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
13: Jagodzianka nad morzem za 35,99.
14: Jagodzianka się ceni.
13: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
15: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
16: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w

radiu w weekendowym Melo. Jeśli martwicie się cenami paliw, no bo one cały czas pędzą w górę jak szalone, to uważam, że to nie jest właściwy kierunek, by wasze myśli w tę stronę podążały. Pomyślcie inaczej. Wysokie ceny paliwa to mniej jeżdżenia autem, bo szkoda kasy. Można te pieniądze przeznaczyć na jakiś fajny wypad na miasto z przyjaciółmi, ze znajomymi, zapłacić za taksę. Tam są kwoty ustalone, wiecie ile wyjdzie, a przy okazji jeszcze dobrze się pobawicie. No i można też trochę bardziej połazić. Alan Walker, Ava Max dla was, Fade.

0: Ależ klasyk, Darude i Sandstorm na koniec ode mnie. Dzięki za dzisiejsze spotkanie. Za chwilę zmiana za sterami, ale równie gruba i gorąca muzyka, którą będziecie przygotowywać się i nakręcać na dobre melo. To rusza dzisiaj punktualnie o 20.
1: A już o 15 zagramy
0: Dracula, Tame Impala. Super soboty wam życzę i do jutra o pokaz strzała.

0: Radio. Na co tylko chcesz.
1: Wypalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na Meloradio.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Generowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Ja tam zawsze śpię na boku.
4: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
3: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
5: Chyba nie myślicie, że powiem Wam, co robię na boku.
6: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku, a ja w Na Boku po prostu gram.
3: Na Boku, w Teatrze Kamienica.
4: Premiera już 15 września.
5: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz.

0: 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
3: Zabrali nam lato, proszę pana.
2: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

0: słuchaj na 94FM.
1: Oj, się będzie działo w tej godzinie 15 już na zegarkach. Dracula na początek, za chwilę też Lady Gaga zrobi nam małe czary-mary. To Abracadabra za moment. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

No z takimi numerami to od razu czuć, że jest sobota. 15 minut po 15, słuchacie Meloradia, Josh Baker i My Place za nami. Co byście powiedzieli, gdybyście 200 dostali na wasze konto? No myślę, że to całkiem przyjemna propozycja, biorąc pod uwagę, że jesień się zbliża, więc te wszystkie jesienne rzeczy trzeba ogarnąć, jakieś tam, wiecie, kawy i te inne. Także 200 już w poniedziałek mogą być wasze. Wystarczy, że zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu, a możecie to zrobić na meloradio.pl. Ja już teraz trzymam kciuki. A to on, Jason Derulo, Acapulco, to już teraz przed nami, za chwilę też m.in. Don't Want Your Love, to już za moment.

nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto.

kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję.

mocny numer, idealny na before przed dobrym melo. Sokół Clear Mind i Enklawa i pogwarzymy za nami, a za chwilę powiem wam o tym, że trzeba uważać na to, co się połyka. Naprawdę, zagra ten też If Only You, to już za moment, zostańcie z melo.

sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj.

0: Expressie. Autopromocja. Reklama. Szukasz nowego mieszkania? Przestań tylko przeglądać zdjęcia. Zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji Talarowa Park oraz Aroma Park. Przyjdź, wejdź do gotowych mieszkań i wykończonych lokali pokazowych. W ofercie znajdziesz również mieszkania czteropokojowe. Poczuj prawdziwą jakość fińskiego designu. Spotkajmy się 11 i 12 września w biurze sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Ślebody.

0: tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Co robimy w sobotę, 19 września?
6: Idziemy do fabryki Norblina, która świętuje 5. urodziny.
5: Ciekawe, jakie będą atrakcje.
6: Animacje dla dzieci przygotowane przez Smart Kids Planet. Konkursy z nagrodami. Wyjątkowy koncert z udziałem gości specjalnych. Wystąpią Igor Herwood, Ania Karwan, Paula Roma, Kacper Andrzejewski i Liwka.
5: A w niedzielę?
6: Zabawa pod hasłem Retro. Warsztaty, animacje, darmowe zwiedzanie Muzeum Fabryki Norblina i potańcówka z Warszawską Orkiestrą Sentymentalną.
7: Fabryka Norblina. Chcemy, żebyś dobrze się bawił.
8: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

ależ klimatycznie się zrobiło. David Guetta, Kim Petras, tak podkręcamy tempo w Melo na 19 minut do 16. Uważajcie na to, co połykacie. Taki wniosek można mieć, słuchajcie, po nowej storce Julii z Love is Blind. To jest ta sama, której matka nie lubiła chłopaka, gdyby ktoś zapomniał. No i słuchajcie, teraz Julka się pożaliła w social mediach, że była w robocie, musiała gdzieś schować kartę SIM, no więc wrzuciła ją do opakowania od cukierków, a potem połknęła kartę razem z cukierkami. No tak, jak to zobaczyłem, to zareagowałem tak jak wy. No Julka smutna, bo karty nie ma, no ale w sumie może nie ma co płakać. Jest szansa, że lada dzień sama się znajdzie. To już Wasted. Podkręcamy tempo w Melo.

0: głośniki rozkręcone na full, otwarte okno w furce i ten kawałek. Czy to nie brzmi jak idealny plan na korzystanie z ostatnich letnich dni? In My Bones, Lost Frequencies i David Kushner jeszcze przed 16 w Meloradio.
1: A już o 16 zagramy
0: Karnawał.
2: Jak już nie słuchać was.
0: Oj, to też będzie bardzo przyjemny kawałek. Gibbs, Pezet i For Money u nas punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie razem z Meloradiem.
1: Autopromocja.
3: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
4: Zabrali nam lato, proszę pana.
3: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
1: Autopromocja. Reklama.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
10: Że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Ja tam zawsze śpię na boku.
16: A ja jeżdżę bokiem na skuterze, kaczuszko.
15: Mi to bokiem wyszedł urlop z teściową.
17: Chyba nie myślicie, że powiem wam, co robię na boku.
18: Dobra, dobra, bez przesady. Każdy ma coś na boku. A ja w na boku po prostu gram.
15: Na boku, w Teatrze Kamienica.
16: Premiera już 15 września.
17: Kup bilet na www.teatrkamienica.pl.
19: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
20: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
21: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
22: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
23: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
22: Mhm. Dokładkę rabatu.
21: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
20: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
23: Elektryk? Pewnie drogi.
0: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
23: Co? Z serwisem i gwarancją?
0: I tylko 10% opłaty wstępnej.
23: Tylko gdzie jest haczyk?
0: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
23: Czekaj, 30 tysięcy?
0: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
2: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
4: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
24: 8, 11.
25: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: słuchaj na 94FM.
1: Oj, to będzie mocne wejście w 16. Karnawał otwiera nam tę godzinę. Za chwilę też Waterfalls, będzie również Can't Deny. To wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Majgo w Melo, to już 13 minut po 16, tak podkręcamy tempo. A Kasper Błoński, czyli Crusher, zmienił się, słuchajcie, nie do poznania ostatnio, mam wrażenie. Spotkaliśmy się ostatnio na ściance na premierze filmu 100 dni Misja Zeus. No i nie przyszedł sam w zasadzie, bo wziął, słuchajcie, za sobą ziomeczka, którego wcześniej poznał przed Pałacem Kultury. No i pomyślał, że miło będzie, jak weźmie jego ze sobą na premierę filmu. I tak sobie przyszli, niezła akcja, nie? Całą rozmowę możecie przejść na naszym TikToku, na naszych socialach też więcej rozmów z Czerwonego Dywanu. No i tak, wiem, dziewczyny, że wy chętnie byście znalazły się na miejscu tego ziomka i to wy byście przyszły chętnie z Kacprem. No, trzymam kciuki, kto wie, czas pokaże.

0: to Neptunika, to Melo Radio, tak podkręcamy tempo 24 minuty po 16. No i korzystamy z tego, że jest sobota, że jest weekend i że to jest before przed dobrym Melo. A skoro to before, to już za chwilę u nas Magic System.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
11: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
10: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
14: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
15: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Pan Rębiszewski?
17: We własnej osobie. Lotto poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
18: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Ale jesteś zadowolony.
18: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
19: Aha.
18: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
19: Wow.
18: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
19: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
20: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
21: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Bank Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
22: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś.

Jack Jones w Melo, tak podkręcamy tempo, ale się drama w internetach rozpętała o kebsa. Książulo ostatnio wpadł do jednego z kebabów w Katowicach. No i powiedzieć, że nie było najlepiej, to jak nic nie powiedzieć, bo narzekał, że się lało z tego kebsa, że wszystko tłuste, że brzuch bolał później i tak dalej, i tak dalej. No i jest ciąg dalszy, no bo właściciele niby zapraszają ponownie, no ale jednocześnie się rozpętała burza o to, że lajkowali hejterskie komentarze na Książula, co on wyczaił. No zobaczymy, jak to się skończy, ale widać, że kogoś zapiekło. No jak to po kepsie, choć tutaj podobno niekoniecznie dobrym. Bibi Rexa i David Guetta to Melo Radio.

0: Evacuate Dance Floor w Melo jeszcze przed 17. No coś czuję, że dzisiaj w sobotę raczej nikt się szybko nie będzie z parkietu ewakuował. A to jest before oczywiście przed dobrym Melo. No i po 17 też będę miał do was kawałki, które rozgrzeją nas przed nocą.
1: A już o 17 zagramy
0: All the Time. Oj, mocno uderzymy. John Summit, The Chainsmokers punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie razem z Melo.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na VisionExpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w supercenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S. A.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
10: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
11: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
10: No dobrze, a taki fajny prezent?
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
11: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
15: Pan Rębiszewski?
16: We własnej osobie. Lotto, poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
19: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
18: Znacie, Frosta kupiłeś?
19: Proszę, się nie da.
1: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
20: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
21: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
22: Po reklamie.

wy to na wieczór już gotowi, czy jeszcze nie? No kto nie, to po to jest Before, żeby się dobrze rozgrzać. Jonesami, The Chainsmokers nam w tym pomogą. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Swedish House Mafia, tak podkręcamy tempo w Melo na kwadrans po 17, ale pocisnęli swoim klientom. Jedna z oldziarni, słuchajcie, zaczęła akcję, w której ciśnie po tych, którzy wbijają, no i proszą na przykład, żeby zrobić im loda, no i tym podobne. No i króciutko tych wszystkich śmieszków w internetach i w swoich lokalach też wyjaśnili. No właśnie, a propos takich tekstów w robocie, których nie chcemy słyszeć, to jakie są wasze? Jakich tekstów w pracy nie lubicie? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia, czekam na wasze głosówki i wiadomości. Jakich tekstów w robocie nie lubicie? Link do WhatsAppa macie na meloradio.pl.

0: Run the Wave Melo. Tak, podkręcamy tempo, 26 minut po 17, jedna z lodziarni. Słuchajcie, chcę, żeby nie mówić, że się chce loda tam, tylko no coś innego, raczej takiego, wiecie, bardziej delikatnego. Ja pytałem was o to, jakich tekstów wy w waszej pracy nie lubicie, no i Paula nagrała się na WhatsAppie.
1: Kiedy zaczynam drugą zmianę, a koleżanka z pierwszej radośnie mówi: jeszcze chwilka i do domku.
0: O matko, najgorzej! Jakich tekstów jeszcze nie lubicie? Czekam na wasze głosówki, u nas za chwilę tu Colors.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to w Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, łokitoki, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
9: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
8: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
12: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
8: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
13: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
14: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
15: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny!
19: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl.

0: Ekspert na multirabatach, dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Ekspert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Ekspert i na mediaekspert.pl.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Natalia Nykieli, Error. Tak podkręcamy tempo w biforze przed dobrym melo. Pytałem was parę chwil temu, jakiego tekstu w waszej pracy nie lubicie słyszeć. No i to głosówko od Irka.
1: W pracy nie lubię słyszeć dwóch rzeczy. Pierwsza to nie mogę wziąć paru dni wolnego, bo jestem niezastąpiony. A druga, nie mogę dostać podwyżki.
0: Irek, ale ty się nie przejmuj. Może i nie możesz dostać wolnego i może nie możesz dostać podwyżki, ale możesz na przykład dostać nadgodziny.

0: The Weeknd w Melo.
1: Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 18, a po 18 też się dobrze pobawimy, bo pobawimy się w Podejmij Wyzwanie. Tak wam już teraz mówię, żebyście sobie przygotowali telefony i żebyście byli gotowi. Gotowi też na to, co dla was zagram.
2: A już o 18 zagramy
1: Fate. Alan Walker i Ewa Max punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda. Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
12: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
14: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
15: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Odśwież mieszkanie.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

321-321-777. To kto pobawi się ze mną w Podejmij Wyzwanie? 321-321-777. Dzwońcie już teraz. Konrad Traczyk, witajcie.

0: Magnetic za nami, tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kwadrans po 18. Teraz będziemy bawili się w podejmie wyzwania. Dokładniej to wyzwanie będzie podejmował Kuba. Siemanko, Kuba.
1: Cześć wszystkim.
0: Ja słyszałem, że ty jesteś niezłym jesieniarzem, jeżeli chodzi o ten weekend.
1: Tak, to prawda. Chodziłem po lesie bardzo długo i zbierałem grzyby.
0: Proszę bardzo. No i to jest, słuchajcie, spędzanie weekendu. No dobra, Kuba, czy ty jesteś gotowy, żeby podjąć wyzwanie?
1: Jestem w pełni gotowy.
0: Ideolo, takie odpowiedzi lubię najbardziej. No to dobra, Kuba, uwaga. Wyobraź sobie, że dubbingujesz postać z kreskówki. No i opowiedz mi o takim najlepszym sposobie na spędzenie sobotniego wieczoru.
1: Słuchajcie, najlepiej włączyć sobie telewizję, wziąć
0: Kuba,
1: popcorn.
0: Ale to by było za proste. Zmień trochę głos. Jesteś w dubbingu.
1: Okej. Okay. Włączcie telewizor, weźcie popcorn, odpalcie Coca-Colę, najlepszą bajkę puśćcie i oglądajcie do samej nocy.
0: O, bardzo dobry patent, słuchaj. Nie wiem, czyj to był głos, ale tak sobie...
1: Sam nie wiem.
0: Okej, okay. Taką odpowiedź też szanuję, ale zrobiłeś to znakomicie, więc skiety od Meloradia.
1: Jakiś czarny charakter może.
0: O, właśnie, tak mi się skojarzyło z takim starszym panem jakimś trochę, albo takim właśnie ciemnym.
1: Ty też tam w kreskówkach, także uszanujmy to.
0: O, to. Każdego trzeba szanować. Kuba, ja ciebie też bardzo szanuję, więc jak mówiłem, prezent od ciebie wysyłam, a jakbyś jeszcze takim głosem powiedział, że teraz będzie Wise i Tom Gregory?
1: Jeszcze raz, kto będzie?
0: Wise i Tom Gregory.
1: Będzie White i Tom Gregory. Zapraszamy wszystkich. Szanujcie to.
0: No to gramy.

Maja, maj, tak podkręcamy tempo w Melo. To 27 minut po 18. A internetowi detektywi prawdopodobnie wytropili nowy związek. O tym za chwilę. Zagra nam też za moment The Sound of Silence. Bądźcie z Melo.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić.

0: miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
5: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.

dobry, Sky i Odbicie. Tak podkręcamy tempo w Melo na 18 minut przed 19. A detektywi z TikToka namierzyli prawdopodobnie nowy związek. No czy to prawda, czy to nie, no to się przekonamy pewnie niebawem, ale podobno Julia Żugaj i Oj Wojtek są razem. No jest na to kilka dowodów, chociażby to, że w podobnym czasie powiedzieli w wywiadach, że mają swoje drugie połówki. Jest też fotka, gdzie oni są razem, prawdopodobnie na jednym weselu. No pożyjemy, zobaczymy, ale i tak najciekawsze w tym wszystkim jest to, czy jeżeli oni faktycznie są razem, to czy ona do niego mówi też, tak jak do wszystkich, myszeczko.

0: Book of Love w Melonu. Mam nadzieję, że u was tej miłości też nie brakuje tego wieczora. Muzy wam na pewno nie zabraknie, to wam mogę zagwarantować, bo o to przecież dbam. Before przed dobrym Melo cały czas trwa. Po 19 będę miał do was m.in. świeżynkę w naszej playce, patent na to, jak zgarnąć trochę kasy. No, sporo się będzie działo.
1: A już o 19 zagramy
0: Repeat It. Ed Sheeran, czyli najlepszy Rudy na świecie. Będzie też Martin Garrix. To wszystko punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
2: Nie wszystko na drodze da się przewidzieć, dlatego warto wiedzieć, komu zaufać po kolizji. W Centrum Napraw Powypadkowych w Piasecznie zapewniamy kompleksową pomoc na każdym etapie likwidacji szkody, samochód zastępczy oraz naprawę przeprowadzoną zgodnie z wytycznymi producenta. Działamy w trosce o Twoje bezpieczeństwo, abyś po zdarzeniu bez obaw mógł wrócić na drogę. Znajdziesz nas przy ulicy Technicznej 8A w Piasecznie. Wybór dealera ma znaczenie. Wybierz grupę Cichy Zasada.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
4: Że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
9: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: O reklamie. Autopromocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. Każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego.

No niezłe to będzie połączenie. Martin Garrix jest Sheeran i Repeat It na początek 19:00. Będzie też w tej godzinie m.in. Sia. No i ja też razem z wami. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Lips, PZT For Money w Melo. Czy wy też tak macie, że jak wejdziecie do sklepu, to od razu chcecie kupić wszystko, bo wszystko wam się podoba? No, rzecz w tym, że nie zawsze ma się na wszystko hajs, ale od czego jest Melo Radio? Już w poniedziałek wam bardzo chętnie pomożemy, żebyście mogli sobie trochę zakupów porobić, takich za 200, bo właśnie 200 będziecie mogli zgarnąć w szybkiej kasie w Melo Radio. Wystarczy, że już teraz wbijecie na meloradio.pl, bo tam możecie zgłaszać się do naszej zabawy, no a w poniedziałek miejcie telefony pod ręką. Ale zanim poniedziałek, no to jeszcze Before przed dobrym Melo, Avicii, Rita Ora, to już teraz przed nami, za chwilę też Axwell i Bon.

Monelki i Włodarski, każdy twój ruch. Tak podkręcamy tempo. To 27 minut po 19 i Biwar przed dobrym melo. A za chwilę w nim będę miał dla was gorącą świeżynkę, więc nigdzie się nie ruszajcie.

0: Reklama. Szukasz nowego mieszkania? Przestań tylko przeglądać zdjęcia. Zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji Talarowa Park oraz Aroma Park. Przyjdź, wejdź do gotowych mieszkań i wykończonych lokali pokazowych. W ofercie znajdziesz również mieszkania czteropokojowe. Poczuj prawdziwą jakość fińskiego designu. Spotkajmy się 11 i 12 września w biurze sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
1: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię

0: Melo.
1: Ależ teraz będę miał do was gorący kawałek idealny na before przed dobrym Melo. Cascade, Bobby Harvey, Sam Harper i Satisfy You. To jest ten numer, pod którym jak spojrzałem w komentarze, no to jest naprawdę nieza podjarka i wcale się nie dziwię. No wszyscy piszą, że banger. Przekonajcie się o tym zresztą sami. Idealny numer do tego, żeby trochę poruszać nóżką przy weekendzie.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

No trudno się przy tym nie ruszać. Dior w Melo. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 20, a po 20 u nas The Best of Tomorrowland i Oliver Holdens, więc koniecznie zostańcie z Melo. Ja tymczasem się odmeldowuję. Wracam do was jutro po 15. Bądźcie niegrzeczni, dobrej nocki, hej!

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Szukasz nowego mieszkania? Przestań tylko przeglądać zdjęcia. Zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji Talarowa Park oraz Aroma Park. Przyjdź, wejdź do gotowych mieszkań i wykończonych lokali pokazowych. W ofercie znajdziesz również mieszkania czteropokojowe. Poczuj prawdziwą jakość fińskiego designu. Spotkajmy się 11 i 12 września w biurze sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
11: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
14: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
17: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
18: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
17: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
20: 3,17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11.
23: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na Lotto.
24: Po reklamie. Melo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
25: The best of Tomorrowland w Melo Radio.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

Reklama. Szukasz nowego mieszkania? Przestań tylko przeglądać zdjęcia. Zobacz je na żywo. Fiński deweloper YIT zaprasza na dni otwarte inwestycji Talarowa Park oraz Aroma Park. Przyjdź, wejdź do gotowych mieszkań i wykończonych lokali pokazowych. W ofercie znajdziesz również mieszkania czteropokojowe. Poczuj prawdziwą jakość fińskiego designu. Spotkajmy się 11 i 12 września w biurze sprzedaży przy ulicy Dziatwy 7. Sprawdź szczegóły na yit.pl. YIT. Budujemy lepsze jutro. Po reklamie.

0: wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wypałam gumę i potrzebuję kapci na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz

94 FM. Dobre Melo w Meloradiu.

To jest Estate of Trance. Armin van Buuren.

check us at thetrash.com or join discord.gg/rpg.

0: to promocja. Pada deszczyk, popaduje.
1: Odsłał, Poreszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15. Rano obudzi największego śpiocha.

this whole party pumping.